0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

A może pan anioł będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilka kroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Piotr Cyrus.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tu całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferencjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na

0: Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo za sił w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna. Na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę. Gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele, ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.

0: jak dziś w bulwarancie w lec iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda łączy pokolenia.

Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w

Są francuski, które ponoć słyną w świecie z mody, zdobią twarze w makijaże i pachnące wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem idąc do roboty, gdybyś nagle poczuł w nozdrzach zapach firmy koty? Albo zamiast po kowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii.

Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła mi, nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechy.

Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym,

Porwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

słyszeć strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

lekceważy każdą pracę, lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Dzień dobry, jesienią. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości. Zbliża się godzina 6.
1: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
3: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
4: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełenski. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
5: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa. Podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto, modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
1: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: 6 na zegarach, a na drogach Poznania już czuć delikatny tłok i on będzie coraz intensywniejszy z każdą godziną. Kierowcy, utrudnienia czekają Was na Lutyckiej, na Ramowickiej czy Głogowskiej. Na rondzie Środka też jest już intensywnie. Miejcie oczy dookoła głowy.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda w Poznaniu.
6: Poranny Poznań to chłodny Poznań. Na termometrach zaledwie 7 stopni, ale ta odczuwalna temperatura będzie oczywiście odrobinę niższa. Przed nami całkiem przyjemny i słoneczny dzień, ale poranek może być odrobinę zachmurzony i deszczowy. Jeżeli bardzo wcześnie wychodzicie do pracy, to parasol faktycznie może się przydać.
2: Radio Pogoda. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: Teraz jeszcze dzień dobry Państwu, tu Michał Pierzchała, witam w pogodnym poranku w Radiu Pogoda w środę. Mamy 23 września, to 266 dzień roku, 99 dni do końca roku. No i mamy pierwszy dzień jesieni, do końca jesieni pozostało 89 dni. Słońce jeszcze nie wzeszło, wzejdzie o 6.23, czyli za niespełna 20 minut, a zajdzie o 18.32. Gramy najpiękniejsze melodie teraz, a za chwilę w Radiu Pogoda przegląd prasy.

Tak patrzę sobie teraz w prognozę pogody i tego słońca. Zapewniam Państwa, dzisiaj ma być całkiem sporo. Tego się trzymajmy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 po 6. Przegląd prasy teraz. Na początek Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Temat zagraniczny. Fatalne sondaże Trumpa. 32%. Tyle osób popiera Trumpa w najnowszym sondażu. Tak niskiego wyniku nie miał ani on sam podczas obu swoich kadencji, ani niepopularny pod koniec rządów Joe Biden, którego pogrążyły postpandemiczna inflacja i zatajanie przed narodem problemów zdrowotnych. Także o sytuacji w Stanach Zjednoczonych dzisiaj dużo w Gazecie Wyborczej. O polskiej z kolei polityce w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, a dokładnie jest to sondaż poparcia dla partii. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to wygrałaby Koalicja Obywatelska, ale z Lewicą, która jako druga z obecnej koalicji przekroczyłaby próg wyborczy, nie zdołałaby zbudować większości, chyba że z formacją Mateusza Morawieckiego. No ale raczej w to chyba nikt nie wierzy. Kolejność dokładnie jest taka. Koalicja Obywatelska 31%, PiS 17%, Konfederacja 15%, partia Grzegorza Brauna 10%, Lewica niecałe 8%, Rozwój Plus Morawieckiego 6%, a pozostałe partie poniżej 5%. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. No i jeszcze mam prasę kolorową na biurku i tutaj o zdjęciach będę mówił. Wiem, że w radiu trudno obrazy przekazać, ale postaram się. A tak zimy w Tatrach dzisiaj pisze Super Express i faktycznie jest tutaj zdjęcie z Kasprowego Wierchu. No normalnie po prostu kilkunastocentymetrowa warstwa białego, świeżego śniegu. Zresztą w prognozach dzisiaj też wysoko w Tatrach ma jeszcze padać. No, a z kolei w Fakcie zdjęcie przedstawiające panią z głupią miną. I okazuje się, że w Anglii odbywają się mistrzostwa świata w grymasach. Trzeba jak najmocniej się da wykrzywiać twarz, zrobić miny, grymasy. Ludzie stają naprzeciw siebie i właśnie grymasy robią, ma być przede wszystkim zabawnie. No i tutaj takie właśnie jedno ze zdjęć. Jak Państwo mają w internecie możliwość poszukania, to polecam, bo po prostu zrobi się śmiesznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 po 6.

0: 6.20 na zegarze. Baw się lalkami. To jeden z utworów pokazujących bardziej rozrywkowe, lekkie oblicze Andrzeja Zauchy. To już za nami, a niebawem po francusku Marie Myriam w piosence, z którą wygrała w drugiej połowie lat 70. konkurs Eurowizji.
1: Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce. Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem.

0: Sowy Neozine Forte.
1: Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Paryski walczek w wykonaniu Wiesławy Drojeckiej w pogodnym poranku w radiu. Pogoda 6:30 na zegarze. Za pół godziny u nas najnowsze wiadomości i potem tak co godzinę do końca dnia. Powiem teraz Państwu krótko, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy, o czym usłyszą Państwo właśnie w wiadomościach. Dzisiaj ostatni dzień wizyty prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki w Stanach Zjednoczonych. Po południu Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Będziemy się temu przyglądać. A w kraju Senat rozpoczyna obrady i tutaj między innymi dyskusja o dodatkowych pieniądzach z budżetu na wypłaty renty wdowiej. Gdyńscy radni chcą, aby turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Radnym marzą się setki kamer i tysiące czujników, które poprzez aplikację poprowadzą kierowcę do wolnego miejsca i właśnie sfinansować mają to przyjezdni. Ten temat także dzisiaj się pojawi. No, sporcie oczywiście też powiemy, ponieważ polscy siatkarze poznają rywala w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie albo Słowenia, albo Belgia. Mecz tych drużyn dzisiaj po południu zostanie rozegrany. No, przypomnę, wczoraj Polacy w pięknym stylu wręcz rozgromili Niemców 3-0 i tym samym są już w strefie medalowej mistrzostw. Te wiadomości i wiele więcej co godzinę w Radiu Pogoda. Najbliższe wydanie wiadomości u nas już za 29 minut.

Szwedzki piosenkarz Harpo w tej piosence opowiada o marzeniu, o spotkaniu z wielką gwiazdą filmową. Movie star w pogodnym poranku w radiu Pogoda. No, że marzenia trzeba spełniać, to ja już za kilka minut zabiorę Państwa właśnie na spotkanie z gwiazdami. Nie do Hollywood zajrzymy, a do miasta, z którego pochodzą Reksio oraz Polek i Lolek. 6:38.

0: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
6: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Auto Kompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
20: Reklama.
21: Drogowskaz. Radia Pogoda.
22: Coraz tłoczniej robi się w centrum Poznania, a wy kierowcy uważajcie na skrzyżowaniach Alei Niepodległości z ulicą Powstańców Wielkopolskich i z ulicą Taylora. Wyłączona jest sygnalizacja świetlna, a ruch sterowany jest ręcznie. Utrudnienia potrwają do 28 września.
21: Radio Pogoda. 103,4 FM.

12 minut, godzina 7 i teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Ciekawostka dla tych, którzy lubią połączyć przyjemne z pożytecznym. Jest takie miasto, w którym można zadbać o zdrowie, nacieszyć się oczy piękną architekturą, a przy okazji wyskoczyć w Beskidy. Mowa o Bielsku-Białej. W najnowszym indeksie zdrowych miast Bielsko-Biała zajęła pierwsze miejsce wśród miast liczących do 300 tysięcy mieszkańców i sporo w tym zasługi kategorii zdrowie. Miasto wyróżnia się między innymi dużą liczbą mieszkańców objętych działaniami prozdrowotnymi oraz wysokimi wydatkami na zdrowie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Prezydent Bielska-Białej ujął to zresztą całkiem zgrabnie. Zdrowe miasto to takie, w którym mieszkaniec nie musi się zastanawiać, czy żyje w zdrowym środowisku, tylko może spokojnie zająć się innymi sprawami. No i tego w Bielsku-Białej oczywiście gratulujemy. Na podium za jej plecami znalazł się jeszcze Rzeszów i Białystok, a jeśli spojrzymy na największe polskie miasta, tutaj zwyciężyła Warszawa, drugie miejsce zajął Poznań, a na trzecim miejscu plasował się Lublin. No, czyli wygląda na to, że zdrowie może iść w parze z miejskim życiem, a w Bielsku-Białej dodatkowo jeszcze z widokiem na góry.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut godzina 7, czyli za 5 minut u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich temat związany z jesienią, bo no już Państwo wiedzą, że dzisiaj mamy już właśnie jesień, pierwszy dzień. W pogodzie najbliższe dni będą takie typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale wiemy, kiedy nastąpi przełom. I o tym przełomie pogodowym już za chwilę Państwo usłyszą w naszych wiadomościach.
1: Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Reklama. Ja podkreślam, jest dzisiaj środa, a mówię to dlatego, że kolejną godzinę pogodnego poranka rozpocznie za chwilę Barbara Kraftówna w piosence Zakochałam się w czwartek, niechcący. Na razie jednak najnowsze wiadomości posłuchajmy wspólnie. Minęła, a właściwie to zbliża się, godzina siódma.
15: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
14: No, wspominałem, że zbliża się godzina siódma, a teraz jest właśnie, punktualnie siódma. Marcin Krzemiński.
15: To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
17: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
15: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób. Grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Muławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
18: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
15: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
19: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
20: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
15: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał się spotkać polski minister obrony. Wizyta jednak została przełożona na inny termin. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W tym roku zbiega się z kalendarzową. W nocy Ziemia przekroczyła punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze. No i najbliższe dni będą typowo jesienne, na ogół chłodne i deszczowe, ale w niedzielę ma nastąpić przełom. Więcej słońca.
21: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
15: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce w Europie w ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i 17. O finał zagrają z Belgią lub Słowenią, ten mecz dziś o 16. W drugim półfinale Francja, która pokonała 3-0 Rumunię, zagra z Włochami lub Finlandią. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Marii Łuskowa wygrała Sonej Carter, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Ryba.

0: drogowskaz Radia Pogoda.
1: Kierowcy bez zmian na ulicach Poznania. W centrum jest najtłoczniej, a my wam przypominamy, że trwa remont skrzyżowania Alei Solidarności z ulicą Piątkowską. W tym miejscu pojawia się nowa nawierzchnia. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie października. Ostrożności!
0: Pogoda w Poznaniu.
1: Nawet 18 stopni mogą dziś wskazać termometry w Poznaniu. Choć mamy już początek jesieni, pogoda zapowiada się naprawdę ciepło i przyjemnie. Przed nami sporo słońca, właściwie przez cały dzień. Chmury owszem mogą się pokazywać, ale deszczu z nich nie będzie. Za to wiatr momentami mocniej powieje. Trzymajcie się ciepło.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała. Witamy w środę 23 września. Mamy 266 dzień roku. 99 dni do końca roku. Mamy pierwszy dzień jesieni, a do jej końca 89 dni.
3: Zygmuncie, mam prośbę, no bo nie możemy zaczynać dnia od słodkiego. Drodzy Państwo, Zygmunt dzisiaj przyniósł do pracy tiramisu. Ale przecież no nie możemy zaczynać od deseru. Najpierw jakaś...
2: Nie, no coś konkretnego no... i kawka, a potem deser.
3: Uff, no to dobrze. Jakoś wobec tego damy radę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda 6 po 7:00.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Słuchacie pogodnego poranka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po godzinie 7. Przyznam się, że chyba pierwszy raz słyszę tę piosenkę. Długo i szczęśliwie śpiewał Grzegorz Markowski.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: No to zaczynamy od imienin. Życzenia składamy dziś następującym osobom: Andrzej, Antoni, Bogusław, Jan, Krzysztof, Piotr i Zofia. Wszystkiego dobrego. No a teraz rzut oka do kalendarza sprzed lat. Rok 1930. 23 września urodził się Ray Charles, amerykański wokalista, muzyk i pianista.
2: Jeden z najbardziej kultowych postaci współczesnej muzyki. Ukształtował gatunek rhythm and blues. Oczywiście nie byłoby Raya Charlesa bez tego utworu. Posłuchajmy.

0: Rok 1939, urodził się Janusz Gajos, aktor i pedagog.
1: No i na samym początku swojej kariery aktorskiej dostał szansę zagrania w takim małym serialu.
2: Łatwiej trzy razy w dziesiątkę trafić, niż do mojej załogi.
3: Zgoda. Jak trafię, weźmiecie? Mnie i Szarika, bo jak mamy być jak jedna dłoń, to czterech palców za mało. Wy, Grigori, Gustlik, ja to Szarik.
2: No dobra, dobra, dobra.
0: No, oczywiście cztery pancerni i pies. Panu Januszowi składamy najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. I jeszcze jedna data.
1: W 1943 roku urodził się Julio Iglesias, piosenkarz i kompozytor. Zasłynął jako wykonawca romantycznych ballad, które, no, szczególnie, tak sądzę, damska część bardzo doceniła. No to dobrze, to zagrajmy wobec tego Julio Iglesias i Amor.
4: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda 7:19 na zegarze. Lalka w dwóch odsłonach. No bo tak, od tygodnia mamy serial, który podzielił, tak można powiedzieć, Polskę. Są zwolennicy, są absolutni przeciwnicy. Za chwilę będzie premiera kinowa. Natomiast my za chwilę w radiu pogoda powiemy o czymś zupełnie innym, ale oczywiście z lalką związanym, bo zajrzymy do portfela Stanisława Wokulskiego.
1: Tamtego, czy tak przeliczając na dzisiejsze?
0: No właśnie, ile on faktycznie na dzisiejsze miałby pieniędzy. Ten temat już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek.

tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 7:30. No to co z tym Wokulskim? Był bogaty czy nie był?
1: A no właśnie.
0: Jak bardzo był bogaty?
1: To się okaże. Eksperci od finansów, o tym pisze Fakt, zajrzeli właśnie do portfela Stanisława Wokulskiego. Jego majątek przeliczyli na obecne pieniądze. Mhm. Złoto było tym przelicznikiem. Ówczesny rubel przeliczony według wartości złota odpowiada dzisiaj mniej więcej 370 złotym polskim. No i tak, Wokulski przywiózł z Rosji ogromny majątek, to było około 250 tysięcy rubli, to na nasze około 93 milionów złotych.
0: Ho, ho, ho.
1: Nie trzymał oczywiście pieniędzy w skarpecie. Za 90 tysięcy rubli kupił kamienicę Łęckich. W dzisiejszym przeliczeniu ta kamienica kosztowała około 33 milionów złotych. Sporo, mhm. Ale później sprzedał ją nieco drożej, za 100 tysięcy rubli, więc zarobił na niej kilka milionów złotych. W latce pojawia się też śniadanie składające się ze śledzia, flaków, anyżówki i portera. To śniadanie kosztowało tam w powieści około niecałego rubla, a no nasze wobec tego to jest 370 zł.
0: No to niezłe śniadanko.
1: Przyzwoite,
0: no,
1: prawda?
0: Proszę, proszę.
1: Więc Wokulski miał fortunę, inwestował, osiągał zyski, o których nie jeden współczesny inwestor mógłby pomarzyć, a mimo to największej inwestycji swojego życia, tej w Izabelę Łęcką, zdecydowanie nie udało mu się zakończyć sukcesem.
0: Ciekaw jestem, na którym miejscu listy Forbesa by się znalazł, tych najbogatszych w Polsce.
1: A to już to sprawdzimy może za chwilę. Może to się uda nawet. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Pogoda 7.36. Wprawdzie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, no ale jeśli mowa o lalce i o Wokulskim, to czemu nie?
1: No tak, bo kilka minut temu w Radiu Pogoda mówiliśmy o przeliczeniach ekonomistów, którzy zajrzeli do portfela Wokulskiego, no i wyszło im, że jego majątek po tym, jak przyjechał z Rosji, to było na nasze w przeliczeniu około 93 milionów złotych. Mhm. No i ty pytałeś, Zygmuncie, na którym miejscu listy najbogatszych Polaków Wokulski by był, gdyby był teraz z nami.
0: I mamy takie przeliczenie?
1: No mamy, no ale niestety w pierwszej setce by nie był, gdyż ten majątek okazał się zdecydowanie za mały. Żeby w ogóle do setki najbogatszych trafić, to musiałby mieć ponad miliard złotych, a tutaj było raptem 90 kilka milionów, także nie wiemy, może na 500 miejscu, może na 1000, ponieważ ta lista obejmuje tylko pierwszych 100 osób.
0: Ciekawe, czy Izabela o tym wiedziała.
2: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
18: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
17: W Kawali przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl. Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Bardzo trudno teraz przejechać przez centrum Poznania. Fatalnie kierowcy jeździ się na Dąbrowskiego czy na Głogowski. Nie lepiej wygląda także sytuacja na Królowej Jadwigi. Rondo Rataje, tutaj trzeba wziąć większy oddech, bo można się nieźle zdenerwować.
19: Radio Pogoda, 103,4 FM.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 8. Dziś pierwszy dzień jesieni, proszę Państwa.
1: Dostało się.
0: Tak, a co tam u Państwa słychać, jaka pogoda?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Przyjemności dla wszystkich w tę środę. Koło brzegu na razie ponuro i chłodno, ale mam nadzieję, że słońce zawita. Mewy krzyczą, morze szumi, życie jest piękne. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy, proszę Państwa, no to żebyśmy my tak poczuli się jak koło brzegu, jak nad morzem, morza szum, ptaków śpiew.
1: Jeszcze trochę. Niech to będzie dobry dzień dla Państwa.
0: Radio to teatr wyobraźni.

0: Halina Kunicka w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 4 minuty ósma, za 4 minuty wiadomości, a w nich o cenach paliw. Z Pałacu Prezydenckiego płyną takie zapowiedzi, że Karol Nawrocki raczej nie podpisze nowej ustawy obniżającej ceny paliw właśnie. No i sprawdzimy w wiadomościach, czy rząd ma plan B.
1: Już teraz można zgłaszać się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to dzbanek na wodę z limitowanej edycji, a do wygrania granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Radio Pogoda.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30
2: tylko w Radiu Pogoda.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.
13: Wątki romantyczne mamy dla Państwa muzycznie na początek kolejnej godziny pogodnego poranka. Najpierw jednak wiadomości, te sprawdzone i najnowsze.
14: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
13: Marcin Krzemiński.
14: Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
16: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę,
1: myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
14: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
14: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Kierowcom chce też pomóc czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerie. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Od dziś jesień, no i pogoda od jakiegoś czasu już też jesienna. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicę i zmienić technikę jazdy. Radzą eksperci. Na mokrej jezdni samochód łatwiej traci przyczepność, droga hamowania się wydłuża.
12: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować.
14: Mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej, nawet za dnia, to za mało.
15: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Jeżeli macie dość stania w porannych korkach, to nie mamy dobrych informacji. Ten tłok jeszcze chwilę potrwa. Tak jak awaryjna naprawa pod torowiskiem na ulicy Dowbora Musińskiego. Tramwaje nie będą kursować trasą od ulicy Wrocławskiej przez rynek Bernardyński, most Świętego Rocha i Kurnicką.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Dziś możecie odczuwać lekką senność. To sprawka wysokiego ciśnienia atmosferycznego. I tutaj, jak wskazują synoptycy, na razie większych zmian nie będzie. Zmienia się to, co widzimy na niebie. O poranku było jeszcze ciemno i chłodno, a teraz coraz śmielej wychodzi słońce. Robi się też cieplej, więc przed nami naprawdę przyjemny dzień. Skorzystajcie z niego mądrze.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest środa, mamy 23 dzień września. Pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Wschód słońca dziś był o 6.23. Zachód będzie o 18.32. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 27 minut.
2: Nasza zabawa z nagrodami, szybka piątka już za chwilę w Radiu Pogoda. Dzisiaj literka to będzie taka literka, która składa się z prostych kresek. Ja nie wiem, czy ja podpowiedziałem właśnie?
1: Nie wiem,
2: czy to będzie prosta literka.
1: No nie będzie to O, to jest pewne.
2: O! A to niespodzianka. A też nie będzie. No dobrze, zostawmy. Za chwilę nasza zabawa.

0: Poranny Poranek w Radiu Pogoda. Na naszym zegarze 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Renato. Halo, halo, czy się słyszymy?
0: O, coś, zdaje się, mamy problem z połączeniem.
2: A może teraz? Dzień halo. Dobry.
3: O, dzień dobry.
2: O, cieszymy super. Się.
3: Ja państwa słyszałam.
2: A my już panią teraz też słyszymy. Pani super. Renato, to proszę powiedzieć, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Dodzwoniliście się państwo do Krotoszyna w Wielkopolsce.
0: Aha, i jest pani teraz w domu?
3: Tak, jestem w domu.
0: Jaki plan na dzisiejszy dzień?
3: Jaki plan na dzisiejszy dzień? Na pewno spacer z psem.
0: Aha.
2: To już nie pierwszy chyba.
0: Pani Renato, przypominamy zasady.
2: Zasady są takie, że mamy 30 sekund, mamy 5 kategorii, no i jedną literę i poprosimy o słowa na tę literę w tych właśnie kategoriach. Dzbanek na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda już jest pani, ponieważ jest to nagroda gwarantowana. Natomiast o granatowy kubek Radia Pogoda, pani Renato, trzeba będzie powalczyć. To co, jest pani gotowa, żeby poznać literę?
3: Tak, jestem gotowa.
0: W takim razie informujemy, że literą dla pani dziś jest litera E.
2: Jak Entliczek.
0: Albo Edward.
2: Albo Eureka.
0: Wszystko super. Jasne?
3: Tak, wszystko jasne.
0: Zaczynamy?
3: Tak.
0: Uwaga, czas, start, rzeka.
3: Eufrat.
0: Świetnie, deser.
3: Eklerek.
0: Roślina.
3: Eukaliptus.
0: W domu. Dobra, piosenkarka.
3: Eleni.
0: W domu.
2: Co jest w domu?
3: Ekran telewizyjny.
0: Jest, ekran tak, telewizora. Tak, jest, tak, jak tak. Najbardziej, pani Renato.
2: Ależ emocje nam pani tutaj zrobiła, zafundowała. Ale udało się.
0: Ale świetnie
3: super,
0: pani to skojarzyła, ekran. No jasne,
2: no
0: że
2: tak, ekran. No, ekran telewizora, tak, zdecydowanie.
0: Tak, tak, pani Renato, wszystkie nagrody do pani wysyłamy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Również i życzymy miłego dnia. Proszę tam pieska od nas
2: A z szybką piątką wracamy oczywiście już jutro. Szybka

0: Jedną wrzucam i 50 groszy, drugą i złotówkę, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą, dwudziestą, trzydziestą.
1: No,
0: kolejka
1: Micha,
0: robi się dłuższa.
1: Ile tego masz?
0: Bardzo dużo.
1: A ile ma rekordzista?
0: Bardzo, bardzo, bardzo dużo. I o rekordach zwrotów, opakowań zwrotnych właśnie powiemy za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja.

0: godną jesień.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:32, teraz będziemy rozmawiać o rekordach i to jak?
1: No właśnie, pan Paweł jest bohaterem tej historii. Kilka ostatnich miesięcy spędził na jeżdżeniu rowerem po miejscowościach wokół Bochni i zbierał butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym. Nie chodziło wcale o zarobek. Pieniądze mają trafić na różne lokalne inicjatywy, na przykład na zakup sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej. No i wygląda na to, że właśnie został ustanowiony rekord Polski w liczbie opakowań zwrotnych oddanych jednego dnia przez jedną osobę. Licznik zatrzymał się na imponującej liczbie 11 218 sztuk. Uprzedzając pytania, ponad 10 godzin trwało oddawanie tych butelek. To tak jakby teraz zaczął, to tak przed 19 by skończył. Bez przerwy. Oczywiście tłum osób się ustawił za panem Pawłem, ale nie tak, że w kolejce do oddania się wszyscy wkurzali, raczej wszyscy kibicowali. Pan Paweł zresztą mówi, że jego akcja zbierania butelek jeszcze się nie skończyła, a teraz zbiera fundusze na wóz strażacki. Taki wóz, sprawdziłem, kosztuje około 400 tysięcy złotych, taki najmniejszy, więc trochę tego zbierania będzie. Więc jeżeli pan Paweł do państwa gdzieś zapuka, no to już
0: tak,
1: państwo
0: proszę,
1: pana Pawła znają.
0: Proszę go ciepło przyjąć i oddać wszystkie swoje zwrotne butelki i puszki.
1: Ale gratulujemy mimo wszystko. Ponad 11 tysięcy butelek. Oddawajmy butelki, naprawdę warto.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 9. No, zabawna historia. Kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu chyba, Zygmuncie, jakoś to było, mówiliśmy w pogodnym poranku o tym, że Joanna Szczepkowska zgubiła okulary.
1: To chyba nawet w tym tygodniu było.
0: W tym?
1: Tak, tak, tak. Sytuacja była taka, że po spektaklu pani Joanna składała autografy. Przyszła pani w okularach, obie panie odłożyły na chwilę okulary, po czym nastąpiła zamiana.
0: No i właśnie zaczęły się poszukiwania, ponieważ pani Joanna założyła te okulary, które były na stole. No okazało się, że coś jest nie tak. Był apel w internecie do tej właśnie Wicki i tej osoby, która przyszła z książką. Szczęśliwy finał jest. Jest wpis w internecie. Okulary się odnalazły.
1: Nastąpiła wymiana. Obie panie zadowolone.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Reklama.
18: Drogo.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Kierowcy, o tej porze postoicie na Alei Niepodległości. Tam też trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej. Jadąc dalej, Krakowska, Kazimierza Wielkiego. Tłok podobnie jak w okolicach Placu Wolności. A na Jana Pawła naprawdę przyda wam się spora dawka cierpliwości.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9. Mamy dla Państwa zaproszenie, ale opowie o nim Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: A dzisiaj po 18:00 ze mną gość Artur Barciś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na to spotkanie. My już to nagraliśmy.
1: Nagraliśmy. Przyznajemy się.
2: I właśnie skończyliśmy to nagrywanie i wydaje mi się, że to była jedna z ciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem w radiu.
1: Ale zdradzę Państwu, że dostanę małe OPR za pytanie, więc zapraszamy tym bardziej po 18:00.
2: Nie raz.
3: Nie raz.
0: A to no. Ciekawe, co tam się działo.
3: Co Tamara nawijała?
0: Proszę Państwa, żeby się przekonać, trzeba posłuchać od godziny 18:00 do 21:00.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda za 5 minut 9, za 5 minut u nas najnowsze wiadomości, a w nich między innymi temat związany z zarobkami lekarzy. Rząd przykręca śrubę, jak bardzo, o tym usłyszą Państwo już za kilka chwil.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Została ostatnia reklama.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Reklama.
17: A już zerkam, co mamy dla Państwa na początek kolejnej godziny muzycznie. Janusz Gniatkowski na przykład w piosence kubańskiej. To już za moment. Wcześniej jednak wiadomości. Minęła godzina 9:00.
18: Koniec pańskich pensji, zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
17: Marcin Krzemiński.
18: Za 2 tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
20: ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
21: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
20: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
21: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
22: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
21: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
22: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
21: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
23: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
21: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
18: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
24: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
18: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
25: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w 500 zł.
18: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli 21-latka na najbliższą stację paliw.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0. Zgodnie z planem, mówi trener Nikola Grbicz.
27: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
26: W półfinale Polska zagra ze Słowenią lub Belgią. A w ćwierćfinale, tyle że w Singapurze i w turnieju tenisowym, zagra Maja Chwalińska, która bardzo gładko wygrała dziś z Ukrainką Oleksandrą Olejnikową. Pokonała ją 2-0 i 1. O półfinał Chwalińska zagra z Elizę Mertens lub Barborą Krejczykową.
28: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
19: Pogoda.
17: Najpogodniej będzie dzisiaj na krańcach zachodnich. Deszcz z kolei przelotny może pojawić się wreszcie kraju, a wysoko w Tatrach. No ale do tego się oczywiście już przyzwyczailiśmy. Opady śniegu na termometrach od 13 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, do 18 stopni na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
19: Pogodny poranek Radia Pogoda.
29: 8:55, dzień dobry, to my.
17: To my, Zygmunt Kajzer.
29: I Michał Pierzchała. Przypominamy, dziś jest środa, 23 dzień września, mamy 266 dzień roku, no i pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Imieniny obchodzą Andrzej, Antoni, Bogusław, Jan, Krzysztof, Piotr i Zofia. Wszystkiego dobrego.
17: A wiesz, Zygmuncie, że można czytać książki, znaczy, że można czytać książki, to wiem, że wiesz, ale można czytać i jeszcze na tym zarabiać.
29: No tak, jak się jest lektorem.
17: Nie, nie to mam na myśli, a co mam na myśli? O tym usłyszą Państwo za chwilę w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po 9:00. To co z tym czytaniem?
1: Co z tym czytaniem i zarabianiem? Singapur, bo tam się na chwilę przenosimy w pogodnym poranku, osiąga najlepsze wyniki czytelnictwa na świecie wśród młodzieży. Wydawałoby się więc, że jest świetnie, ale władze tego kraju idą krok dalej i aby promować czytelnictwo, proponują pieniądze. Wystarczy zalogować się na rządowej platformie i codziennie czytać przez co najmniej 15 minut. Taka 15-minutowa sesja nagradzana jest wirtualnymi monetami i gdy na czytaniu spędzimy mniej więcej półtora miesiąca, bo to 50 sesji trzeba takich odbyć, więc 50 dni, to nawet prawie 2 miesiące, można dostać już wtedy realną gotówkę. Niewiele, ale jednak, bo to w przeliczeniu niecałe 3 złote. Ale wiesz, jak poczytasz cały rok, to już tych złotych może być 30-40. Jak mówią autorzy pomysłu, chodzi o odbudowę nawyku, który no, w ostatnich przecież latach został wyparty nie tylko w Singapurze przez intensywne korzystanie z mediów społecznościowych. Żyjemy w świecie no, niezwykłej obfitości treści. Bodźce są wszędzie. W każdej chwili możemy przewijać setki nagłówków, dostać streszczenie wszystkiego. A czytając, jesteśmy w stanie się skupić, po prostu się rozwijać. I też autorzy dodają, że no może dla kogoś, kto dużo czyta, 15 minut dziennie może wydawać się bardzo krótko, no ale właśnie przekonują, że to dobry początek budowania dobrych nawyków.
0: Ciekawe, czy jakieś sprawdziany są z przeczytanych treści.
1: Kto to sprawdza potem?
0: Kto to sprawdza?
1: A żebyś można tak oszukiwać, tak?
0: Że niby czytasz, a sobie troszkę drzemkę uciekasz.
1: Miejmy nadzieję, że tak nie jest. I'm nothing special, in fact.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 9. Lubisz jazdę na rowerze?
1: Tak.
0: A umiesz ewolucje rowerowe robić?
1: Jeżeli...
0: Jak w dołek wpadniesz, tak?
1: Tak, to wtedy jest ewolucja, trochę niezamierzona. Umiem jeździć do przodu. To wystarczy?
0: W tej konkurencji, o której będziemy mówić, okazuje się, że w ogóle Polacy są mistrzami absolutnymi i jeżdżą i do przodu, i do tyłu, i w górę, i w boki. Robią takie cuda, że ho, ho. Opowiemy o tym niebawem.
1: Rowerem do tyłu jeździć? Okej, to czekamy.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
13: Została ostatnia reklama.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Reklam.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9.30, proszę Państwa, wracamy do jazdy figurowej na rowerze.
1: No właśnie, tak, jesteśmy tak. Mistrzami.
0: Jest taka dyscyplina, proszę Państwa, nazywa się slopestyle i jest jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji kolarstwa grawitacyjnego, tak to się nazywa. Zawodnicy pokonują trasę składającą się z dużych skoczni, skoku, drewnianych konstrukcji, Bóg wie czego, no i mamy mistrza, pan Dawid Godziek startował w Kanadzie. Pierwszą rundę świetnie mu poszło na pierwszym miejscu. W drugiej rundzie okazało się, że stracił prowadzenie, ale uważaj, wykonał przejazd, a w nim między innymi Hawka Burspin, Casual Tail Whip, Flare Burspin, Double Tail Whip oraz Backflip.
1: Tak. Tak, a tak bardziej na wyobraźnię?
0: No i wyszedł na pierwsze miejsce.
1: I co to on
0: i
1: robi?
0: Wygrał i został mistrzem świata, proszę Państwa. Mamy mistrza świata. Nazywa się Dawid Godziek i został mistrzem świata w konkurencji, która nazywa się slopestyle.
1: Czyli on, rozumiem, podskakiwał, kręcił się, na jednym latał, kole, na przednim, na tylnym. No, to ja zacznę dzisiaj od napompowania ku w moim rowerze i małymi krokami do przodu, może do sklepu i z powrotem.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

Andrzej Piszczatowski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 10. Jestem sam, Zygmunta nie ma, ale jeżeli Państwo wejdą na nasz Facebook i zobaczą nasze zdjęcie, to już pewnie będą Państwo wiedzieć, gdzie jest Zygmunt. To ja tylko ujawnię, trochę może powiem, że Zygmunt szuka jesiennych liści. Szczegóły na Facebooku Radia Pogoda.

0: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry, Piotrze.
0: Pierwszy dzień jesieni.
1: Tak.
0: Dzisiaj.
1: Jak się z tym czujesz?
2: Ja bardzo dobrze. Wczoraj sobie ze słuchaczami porozmawialiśmy troszkę o urokach jesieni i jest ich niemało. Myślę, że będzie jeszcze więcej tych uroków, ale już dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać. Umówmy się, że zima.
1: My też tęsknimy, Piotrze, ale spokojnie.
2: Że jesień to pora owoców na razie.
1: Okay.
2: A potem przyjdą inne takie słoty czy coś.
0: Owocowy program się szykuje.
2: Nie.
0: Przepraszam, owocny.
2: Owocny, tak. Urodzinowy raczej. Bo dzisiaj sporo urodzi.
0: O, proszę. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami.
1: Zygmunt Heizer
0: i Michał Pieszchał.
1: A my słyszymy się jutro, a Państwa zostawiamy z Piotrem Sforakowskim.
2: Zapraszam.
1: Oczywiście.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kiedy dzień za nocą goni trubadurów, a potem smutny deszczyk w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. Takie najpiękniejsze melodie usłyszymy na samym początku naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Pogoda, zaraz po tych wiadomościach.
3: Wiadomości z Poznania.
8: Patrycja Strupińska, zapraszam. Ma być cieplej niż zwykle. Taką prognozę na nadchodzącą jesień ma dla nas IMGW. Powód to masy powietrza znad Afryki i wynik ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej. Może się to przełożyć w tym roku na krótszy okres grzewczy, tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami.
8: A jeśli będzie mało opadów przy takiej temperaturze, może to wydłużyć okres suszy, a tym samym zagrożenie pożarowe. Będzie bezpieczniej, to pewne. Przy ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu pojawiło się 12 nowych latarni. Środki pochodzą z poznańskiego budżetu obywatelskiego. A z poznańskich ulic przenosimy się wprost do zamku, gdzie czeka na Was ciekawa wystawa. Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A więcej o tym już za godzinę.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
8: Prawie 13 stopni, właśnie tyle teraz wskazują nam termometry w Poznaniu. Oczywiście z każdą godziną ta temperatura będzie wyższa, ale z powodu mocnego wiatru będzie można także odczuć delikatny chłód na niebie. Trochę słońca, trochę chmur. Na szczęście czeka nas przewaga słońca. Na deszcz się raczej nie zapowiada. To dobrze, parasole możemy zostawić w domach.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
10: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
7: Państwo na pewno wiedzą, że dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Właśnie rozpoczęła się astronomiczna jesień, a w kalendarzu urodziny wielu znanych postaci. O niektórych z nich będę dzisiaj mówić podczas naszego spotkania. Posłuchamy też okolicznościowych piosenek kilku wykonawców. Raya Charlesa, Julio Iglesiasa, Grzegorza Markowskiego. Janusza Gajosa nie posłuchamy, ale bardzo jestem ciekaw, którą jego rolę cenią Państwo szczególnie. Janek Kos z Pancernych, Turecki z kabareciku Olgi Lipińskiej, a może Jan Laguna z piłkarskiego pokera. Albo cenzor Rabkiewicz z Ucieczki z kina Wolność. Za chwilkę zajmą nas nie tyle same urodziny, ile coś, co się z urodzinami wiąże, czyli prezenty. A teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii trubadurów Wiesława Michnikowskiego i Billa Haleya. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Ta piosenka Billa Holeya pojawi się jeszcze dziś przed południem we fragmencie. Teraz tylko zapowiadam cykl Pogodne Lata, w którym dziś pojawi się kilka wspomnień z 1954 roku. Teraz wracam do urodzin i ich rocznic, bo dziś sporo ich w kalendarzu. Za kilkanaście minut wspomnimy Raya Charlesa. Jeszcze dzisiaj będziemy obchodzić urodziny Julio Iglesiasa, Grzegorza Markowskiego, a namawiam przecież Państwa do kilku zdań na temat ulubionych ról Janusza Gajosa, który dziś również obchodzi urodziny. Natomiast przy tej okazji chciałbym porozmawiać o prezentach, tych najcenniejszych, które Państwo otrzymali albo wręczyli komuś z jakiejś okazji, niekoniecznie urodzinowej, bo drogie prezenty to chyba domena ślubów i wesel. Ale mogę się mylić. No ale to już liczę na Państwa wspomnienia, bo ja sobie mogę tylko przypomnieć, że kiedyś dostałem taki no dość kosztowny prezent, jak na moje możliwości, to było wyposażenie kuchni w nowym mieszkaniu. To były wtedy ponad dwie moje pensje, więc prezent i spory, i bardzo przydatny. A jakie najcenniejsze prezenty Państwo otrzymali? Niekoniecznie chodzi o wartość materialną. 22 444 4004.

0: Czesław Niemen w Radiu Pogoda pojawił się ze wspomnieniem. Ja też dzisiaj liczę na Państwa wspomnienia, natomiast wszyscy będziemy wspominać Raya Charlesa w 96. rocznicę urodzin tego genialnego muzyka już za chwilę, z tym, że najpierw posłuchamy najpiękniejszych melodii Maryli Rodowicz, a potem Jadwigi Prolińskiej.
1: Radio Pogoda.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Witam serdecznie, z tej strony Ireneusz Krosnec. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem, pełne ogniki dwa. Dziś roześmiane.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: to Jadwiga Prolińska, a teraz chwilę poświęćmy wspomnieniu o artyście, który naprawdę nazywał się Raymond Charles Robinson Senior. Był amerykańskim wokalistą i pianistą, a uważa się go za tego artystę, który ostatecznie ukształtował kierunek muzyki zwany rhythm and bluesem. Raymond nauczył się grać na różnych instrumentach, kiedy chodził do szkoły, tam też liznął nieco kompozycji, a nagrywać zaczął jakoś tak pod koniec lat 40. I kto wie, co by z tego wynikło, gdyby w 52 roku nie spotkał na swojej drodze szefa jednej z największych wytwórni płytowych.

na świecie, Ahmeda Erteguna, no i niemal natychmiast po nawiązaniu współpracy z jego wytwórnią Raymond zaczął nagrywać przeboje. W 1955 roku świat usłyszał o nim dzięki piosence I Got a Woman. She

Kiedy młody muzyk zaistniał na rynku muzycznym, skrócił imię i nazwisko z Raymond Charles Robinson Senior do Ray Charles, po to, by uniknąć zbieżności z bokserem Sugarem Rayem Robinsonem i nie przestawał nagrywać przebojów. Wśród nich What I'd Say.

Jakieś 20 lat później, w 79 roku, ten utwór Georgia on my mind stał się oficjalną piosenką amerykańskiego stanu Georgia. Trudno to wyliczać nagrody, odznaczenia, które Ray Charles otrzymał w ciągu swojej kariery. Są tacy, wśród nich Billy Joel, którzy twierdzą, że Ray Charles był ważniejszy od Elvisa. Można się z tym zgadzać lub nie, ale Ray Charles na pewno jest dowodem na to, że nie trzeba widzieć, by być wizjonerem. Posłuchajmy teraz jednego z porywających przebojów Raya Charlesa w 96. rocznicę jego urodzin. Thank you.

0: Eleni zawsze zabierze nas na słoneczną stronę życia, a po tej stronie dzisiaj urodziny Janusza Gajosa. Które jego role są Państwa ulubionymi? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dla mnie najcenniejszą rolą Janusza Gajosa jest rola mężczyzny w filmie Żółty Szalik. Panu Januszowi z okazji jego urodzin życzę dużo, dużo zdrowia, bo nie ma niczego bardziej cennego niż zdrowie. Pozdrawiam. Sylwia z Łagiewnik.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Sylwio. Ma pani absolutną rację, a rola rzeczywiście ważna. A państwu, w której z ról Janusz Gajos podobał się najbardziej? Proszę dać znać.
2: Radio Pogoda. Reklama. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30
2: tylko w Radiu Pogoda.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie Piotra Szczepanika, Goniąc Kormorany i Alicji Majewskiej, Wielki Targ, usłyszymy już za chwilkę, a teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda wiadomości.
0: Wiadomości z Poznania.
12: Patrycja Strupińska. Prace w rejonie Ronda Kaponiera zakończą się 2 października, a mowa o naprawie torowiska między Rondem Kaponiera a ulicą Dąbrowskiego. A dzień później prace przeniosą się na część węzła od strony Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane m.in. zwrotnice. Metamorfozę przejdzie również skwer Eki z Małeki. W planie jest zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu teren skweru powiększy się prawie dwukrotnie. Możemy liczyć też na sporo zieleń. Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. To tytuł wystawy, o której już mówiliśmy godzinę temu. Można ją zobaczyć w poznańskim zamku. O szczegółach Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
13: Możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku.
12: Wystawę będzie można oglądać w poznańskim zamku do 6 grudnia.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
0: Pogoda w Poznaniu.
12: Chmury wciąż wiszą na poznańskim niebie, ale spokojnie, jeszcze na nim ma się pojawiać więcej słońca, tak prognozują synoptycy. Na termometrach prawie 16 stopni, tylko że ta odczuwalna temperatura może być o kilka stopni niższa. To wynik bardzo mocnego wiatru. Uważajcie dziś na siebie, bo może tak intensywnie powiać do końca dnia.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
15: Piotr Swurakowski. Dzień dobry. Zapytałem państwa o ulubione role Janusza Gajosa, bo dzisiaj pan Janusz kończy 87 lat, a że jest nie tylko jednym z najpopularniejszych, ale przede wszystkim jednym z najlepszych aktorów polskich, chyba nikomu z nas nie trzeba wyjaśniać. I to pytanie o te ulubione role jest ciągle aktualnie, podobnie jak pytanie o najcenniejszy prezent, jaki państwo otrzymali od kogoś lub komuś wręczyli. Tymczasem za kilka minut zajmie nas twórczość innego giganta rozrywki, że tak to ujmę, najpopularniejszego latynoskiego piosenkarza Julio Iglesiasa, a za około pół godziny w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień roku 1954.

Rena Rolska w piosence o bardzo życiowym tytule Chciałabym, a boję się. Teraz kilka zdań o kimś, kto chciał zrobić karierę i nie bał się realizować swoje pragnienia. Julio Iglesias, z pewnością znany państwu hiszpański piosenkarz, kończy dziś 83 lata. Jest najpopularniejszym wykonawcą latynoskim, a zaczynał swoją karierę od sportu. Był bramkarzem w młodzieżowej drużynie klubu Real Madryt. Wypadek uniemożliwił mu kontynuowanie kariery sportowej, więc zajął się muzyką.

trakcie swojej kariery muzycznej Julio Iglesias wydał 77 płyt w różnych językach, bo trzeba Państwu wiedzieć, że piosenkarz odnotowany jest w księdze rekordów Guinnessa jako artysta, który nagrał najwięcej płyt w największej liczbie języków. Wśród jego przebojów są piosenki m.in. po hiszpańsku, katalońsku, portugalsku, włosku, francusku, niemiecku, nawet po japońsku chyba coś nagrał i oczywiście po angielsku.

nakład ze sprzedaży jego wydawnictw muzycznych przekroczył 200-300 milionów na całym świecie, egzemplarzy oczywiście. On sam otrzymał łącznie około 2600 złotych i platynowych płyt. Dotychczas Julio Iglesias dał około 5000 koncertów i mówi, że dopóki mu zdrowie i siły pozwolą, chce śpiewać i występować. Co z kolei nam pozwala liczyć na to, że jeszcze pojawi się w naszym kraju z koncertami. Tymczasem uczcijmy jego 83. urodziny, słuchając jednego z pierwszych przebojów Julio Iglesiasa, Manuela.

0: Zacznij od Bacha i posłuchaj teraz takiego przypomnienia o trochę innej niż zwykle porze, że do uroczystości zakończenia warszawskiej Olimpiady Seniorów, połączonej z wręczeniem medali najlepszym zawodnikom oraz z wielkim międzypokoleniowym piknikiem w Parku Sowińskiego zostały 3 dni, tyle ile do najbliższej soboty. Natomiast do finału wyborów Miss Kultury 60+ w Krakowie, w Centrum Kultury Podgórza, został dzień więcej. I w jednym i w drugim wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele Radia Pogoda, a o tym, co się będzie dokładnie wtedy działo, przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na

0: 1954. 25 stycznia na ekranach polskich kin pojawił się pierwszy kolorowy film produkcji polskiej Przygoda na Mariensztacie.
1: Jak przygoda to tylko w Warszawie.
2: W Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną bzy. A jak tańczyć to tylko Walczyka.
1: W Warszawie, a jak Walczyk to z panną taką jak ty.
0: W połowie marca założono Studencki Teatr Satyryków, przez który potem przewinęło się wiele sław polskiej kultury, między innymi Agnieszka Osiecka, Elżbieta Czyżewska, Sława Przybylska, Krystyna Sienkiewicz, Andrzej Drawicz, Stanisław Tym, Daniel Passent czy Krzysztof Kowalewski. Działalność STS zainaugurował wkrótce potem, na początku maja, czyli po niespełna dwóch miesiącach prób. Pod koniec marca przedsiębiorstwo RCA wyprodukowało pierwszy odbiornik telewizyjny do odbioru telewizji kolorowej, 12-calowy ekran, a cena $1000. 12 kwietnia Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał piosenkę Rock Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rock'n'rollowy.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
0: 30 czerwca obserwowano całkowite zaćmienie słońca w Polsce, a około jesieni odbudowany poznański ratusz odzyskał swoje koziołki.
4: Uwaga, dochodzi południe. Punktualnie z wybiciem godziny 12 mieszkańcy Poznania gromadzą się codziennie na ucieszne widowisko. Z wieży zegarowej wysuwają się dwa koziołki i z wielką powagą majestatycznie trykają się różkami. Arcydzieło polskiego odrodzenia, najpiękniejszy ratusz Europy na północ od Alp, znów jaśnieje nad Poznaniem.
5: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: trochę bujało, rzeczywiście. Trzy Korony i Krzysztof Klęczon, 10 z skali Beauforta w Radio Pogoda. Między innymi zapytałem dzisiaj Państwa o najcenniejszy prezent, jaki Państwo otrzymali albo wręczyli. Niekoniecznie chodzi o prezent materialny, ale i takie się przecież dostawało. Dzień dobry. Aha, no tak, ja mówię, że się dostawało, a jednocześnie tutaj nic przygotowanego nie ma. Już poprawiam się, teraz będzie dobrze.
1: Dzień dobry, mówi Elżbieta z Bydgoszczy. Najcenniejszym prezentem, jaki dostałam 50 lat temu w dniu ślubu, to był prezent od współpracowników moich, pralka Frania. To był szczyt marzeń i taki dostałam. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To ja dziękuję za tę odpowiedź i czekam na kolejne. Pytanie niby proste, bo te prezenty najzwykle się pamięta. Choćby pralka Frania, prawda? Która swego czasu no, była towarem nie tyle pierwszej, co potrzeby, co obiektem marzeń wręcz. Jaki najcenniejszy prezent dostali Państwo od kogoś albo komuś wręczyli? Proszę chwilkę pomyśleć, a potem zadzwonić do Radia Pogoda, w którym za chwilkę posłuchamy najpiękniejszych melodii Andrzeja Dąbrowskiego, Beatlesów i Jerzego Połomskiego.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Reklama. Konik na biegunach Michała Hochmana i pies Dingo Cezarego Fabińskiego rozpoczną popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Pogoda, z tym, że najpierw proponuję posłuchać tych wiadomości.
6: Wiadomości z Poznania.
7: Patrycja Strupińska. To, co dobre, szybko się kończy. Tegoroczne lato pozostaje naszym wspomnieniem. Zapytaliśmy z tej okazji poznaniaków, jak oceniają porę roku, która właśnie się z nami żegna.
8: Ciepłe.
9: A pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
8: Niech pan zdradzi.
10: W Hiszpanii.
9: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów.
7: Z poznaniakami rozmawiał Bartosz Łukasiewicz. Teraz zaglądamy na Politechnikę Poznańską. Uczelnia prowadzi unikalny sklep Put Brand Shop, w którym znajdziecie kilkaset produktów od ubrań po plecaki, kubki, termosa, nawet eleganckie akcesoria. Sklep działa już drugi rok i to nie tylko miejsce zakupów, to przede wszystkim sposób na budowanie tożsamości uczelni. Swą cegiełkę do budowania historii możecie dołożyć w najbliższą sobotę. Plac Kolegiacki przeniesie mieszkańców i mieszkanki w świat dawnych rzemiosł i historii miasta. Warto tutaj zajrzeć.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Pogoda w Poznaniu.
7: Popołudnie w Poznaniu może nas jeszcze pozytywnie zaskoczyć i mowa tutaj o temperaturze. Termometry mają wskazać ponad 18 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę szarych chmur. Taki pogodowy miks nas czeka. Ważna informacja, padać raczej dziś nie będzie. Spodziewajcie się natomiast bardzo mocnego wiatru aż do wieczora.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.
11: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Dzień dobry. Dzisiaj wspominaliśmy już Raya Charlesa w rocznicę jego urodzin. Obchodziliśmy urodziny Julio Iglesiasa. Cały czas obchodzimy urodziny Janusza Gajosa, życząc mu wszelkiej pomyślności i wspominając jego ulubione role. Ale zanim wrócimy do tych obchodów, poświętujemy urodziny Grzegorza Markowskiego. Z tym, że popołudniową część naszego spotkania rozpoczniemy najpiękniejszymi melodiami Michała Hochmana, Cezarego Fabińskiego i Dionne Warwick.

0: To jeden z największych przebojów Dionne Warwick. Napisali go dla niej bracia Gibbs z zespołu The Bee Gees. Teraz chwilka o Grzegorzu Markowskim, który dziś świętuje swoje urodziny. Karierę muzyczną zaczynał od śpiewania w amatorskiej grupie Watabach, albo Łataba. Następnie udzielał się jako wokalista, występował w teatrze na Targówku dzięki wstawiennictwu Piotra Figla i jednocześnie pobierał lekcje śpiewu. Jednym z pierwszych spektakli, w których występował, była rock opera Jesus Christ Superstar. W 76 roku wziął udział w koncercie debiutu w opolskiego festiwalu i nagrał główny motyw muzyczny do serialu 07 Zgłoś się. Całości tej piosenki posłuchamy za chwilkę. Od 77 roku Grzegorz Markowski śpiewał w zespole Victoria Singers, z którym rok później wystąpił w Opolu. Potem ich drogi się rozeszły. Victoria Singers stali się zespołem Vox, a Grzegorz Markowski dołączył do nowej grupy Zbigniewa Hołdysa Perfect i z nią nagrał najwięcej płyt w swojej karierze. W tym te najważniejsze w pierwszej połowie lat 80.
1: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać.
0: Oraz już po reaktywacji grupy w połowie lat 90. Czy w

2021 roku Grzegorz Markowski poważnie ograniczył swoją działalność estradową. Niewiele występował, nagrywał pojedyncze utwory jako gość innych wykonawców. Okazjonalnie występuje z córką, ale wyklucza powrót do regularnej działalności artystycznej. Wróćmy więc my, życząc Grzegorzowi Markowskiemu jak najwięcej lat zdrowia, do początków jego kariery, kiedy wielu z nas po raz pierwszy usłyszało jego głos z ekranu telewizora.

Mam podobnie jak Marek Tarnowski, także lubię deszcz, gdy od rana jest pogodny dzień. Ale najpiękniejsze melodie lubię zawsze, na przykład takie jak Wiosna, ach to ty, Marka Grechuty. Usłyszymy tę piosenkę za chwilkę, a potem Krystynę Giżowską w piosence Nie było ciebie tyle lat. A pani Krystyna oczywiście pojawi się w Radiu Pogoda po 15 z kolejną opowieścią o wybranej przez siebie piosence. Niekoniecznie swojej, zawsze pięknie jednak nawiązuje i opowiada o tym, dlaczego akurat ta piosenka znalazła się wśród innych wybranych przez Krystynę Giżowską.

0: reklama.
1: Co sprawdzasz, tato?
2: A przelew z pensją.
1: Tak, co miesiąc?
2: Co miesiąc.
1: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
2: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi.

0: To była Krystyna Giżowska. Po 15 pojawi się w Radiu Pogoda z kolejną, niekoniecznie muzyczną opowieścią. A teraz wracamy do Janusza Gajosa, który dziś świętuje swoje 87 urodziny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pana Gajosa uwielbiam jako aktora. Na początku oczywiście byłam młodsza, no to kochałam się w Janku Kosie. Mhm. Natomiast potem zaczarował mnie jako Antek w 40-latku. Oczywiście niezapomniany Jan Winnicki z Alternatyw 4. No i pan kierownik delikatesów, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz.
0: No tak.
1: Miałam to wielkie szczęście.

0: szczęście spotkać pana Janusza Gajosa w teatrze Och Teatr, gdzie reżyseruje Orzenek, które można do tej pory oglądać na scenie. I udało mi się go spotkać przed spektaklem w szatni, kiedy obydwoje oddawaliśmy kurtki. Panie Januszu, 200 lat i naprawdę to było niezapomniane przeżycie, żeby móc z panem zamienić kilka słów. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wzajemnie pozdrawiam, pani Ulu. To rzeczywiście wyjątkowe wspomnienie móc powiedzieć, że rozmawiało się z kimś takim jak Janusz Gajos. Do jego dzisiejszych urodzin wrócimy jeszcze, no tak po 13 myślę.

0: Zespół Mango Jerry i ich przebojowe wspomnienia lata roku 1970. Wracam teraz do mojego pytania o najcenniejszy prezent, jaki Państwo wręczyli albo otrzymali od kogoś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja kiedyś dostałam słoik dobrych myśli. Był to słoik, z którego się wyciągało to niedobrą myśl, żeby nie być. Sprawi mi ogrom radości.
0: No, pięknie. I do tego słoik pełen wzruszeń, jak słyszę teraz. Czasami takie prezenty właśnie są najcenniejsze. Wrócimy do tego, myślę, że też po 13 już. A za chwilkę Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarny.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Reklama.
9: O chłopcach z weselszych lat Irena Jarocka opowie za kilka minut, a potem z piosenką Pożegnaj mnie dziewczyno wystąpi grupa ABC. Teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
10: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo, że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
12: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
10: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
13: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
10: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
10: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. A zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
11: Pogoda.
10: Tylko na zachodzie parasole nie będą dziś potrzebne, w pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Po wiadomościach w Radio Pogoda wracamy do naszych spraw, czyli do najcenniejszych prezentów, o których Państwo opowiadają coraz piękniejsze historie, oraz do ulubionych ról Janusza Gajosa, który dziś obchodzi urodziny. Ale zanim co, mam teraz dla Państwa najpiękniejsze melodie Ireny Jarockiej i grupy ABC.

0: to grupa ABC. Za chwilkę jesienna piosenka Jadwigi Strzeleckiej, z czego, jak myślę, ucieszy się pani Ewa, która przysłała mi maila w sprawie pierwszego dnia jesieni i tej piosenki. Ale najpierw wróćmy do Janusza Gajosa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrze, damka. Uważam, że pan Gajos w każdej roli jest naprawdę wspaniały, zarówno w dramatycznej, jak i w komediach. Kabaret Olgi Lipińskiej, no to przecież był naprawdę majstersztyk w jego wykonaniu.
0: No, tak.
1: No a moim takim najbardziej ulubionym filmem jest film Żółty Szalik. No, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. No i sama gra pana Gajosa była naprawdę ekstra. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam panie Danusiu i zgadzam się z panią w zupełności. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie Piotrze, witam wszystkich słuchaczy. Chciałem państwu opowiedzieć o moich przeżyciach filmowych z panem Januszem Gajosem. Zacząłem jako mały chłopiec. Zobaczyłem pana Janusza na ekranie w serialu Cztery pancerny pies.
0: No tak.
2: Oglądam do dzisiaj, jak tylko jest na ekranach. A z późniejszych filmów to bardzo mi się podobało właśnie w Żółtym Szaliku, pan Janusz Gajos. Także dla pana Janusza wszystkiego dobrego, najlepszego i zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Tomasz z Obornik Śląskich.
0: Pozdrowienia dla pana, panie Tomku. Żółty Szalik, no, ważny film. Ale tych ważnych ról pana Janusza Gajosa można by wymienić znacznie więcej, choćby w Kamerdynerze, który z kolei należy do moich ulubionych filmów z jego udziałem.

0: You Can't Hurry Love, Diana Ross i The Supremes z 1967 roku. No to zanim wrócimy do Janusza Gajosa i jego ról, sprawdźmy najcenniejsze prezenty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Magda. Dostałam kiedyś zaproszenie do gry. Graliśmy w kręgle. I ten, który mnie zaprosił, jest ze mną do dzisiaj. I wygrałam z nim niesamowite życie. Bardzo pogodne, bardzo cudowne. No i chyba to był najcenniejszy prezent, jaki w życiu dostałam. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam, pani Magdo. Rzeczywiście cenny prezent to zaproszenie na kręgle. No i dożywotnio zaproszenie do dobrego towarzystwa. Gratuluję.
2: Radio Pogoda.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
3: Została ostatnia reklama.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.

0: ty wiesz, że ja.
1: To zanim wrócimy, no nie, to teraz właśnie wrócimy do Janusza Gajosa i jego ról. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się tradycyjnie stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Dla mnie takimi niezapomnianymi są bardzo trudna i niepopularna rola oficera śledczego w filmie Przesłuchanie z Krystyną Jandą oraz rola Jana Winnickiego w serialu Alternatywy 4. Mam jeszcze wspomnienie z lat szkoły podstawowej, gdzie z wycieczką szkolną byliśmy w kinie Ochota na filmie Panienka z okienka, gdzie jedne z ról grali właśnie Janusz Gajos i Pola Raksa. Role w tym filmie były dla nas wówczas wielkim zaskoczeniem, ponieważ byliśmy pod wrażeniem serialu Czterej Pancerni i Pies. Pozdrawiam pana Piotra, redakcję Radia Pogoda i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Do usłyszenia, kłania się stały słuchacz Paweł.
1: Do usłyszenia, panie Pawle, odwzajemniam pozdrowienia. Świetnie, że pan wspomniał o Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego, bo to był film, który mogliśmy zobaczyć dopiero po przełomie 89 roku. Wcześniej można go było oglądać jedynie na kasetach VHS dość nienachalnej jakości. Wracając do samego Janusza Gajosa, uwielbiam jego rolę w filmie Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej oraz rolę w spektaklu teatru telewizji Opowieści Hollywoodu w reżyserii Kazimierza Kuca. Janusz Gajos obchodzi dzisiaj urodziny 87 i wszyscy w dniu tych urodzin życzymy mu wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim dużo zdrowia. No i jeżeli nie był jeszcze na Capri, to też takiej wycieczki.
3: Już minęły dni,

To grupa Bonnie M. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada minuta posłuchamy najpiękniejszych melodii niebiesko-czarnych, Edyty Geppert, Anny Jantar. A o 14 przywita się z Państwem Monika Tarka, która dotrzyma Państwu pogodnego towarzystwa po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Została ostatnia reklama.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę zaczynamy pogodne środowe, jesienne już popołudnie. Zaczniemy kolorowo od kolorowych jarmarków Janusza Laskowskiego. Ale na razie wiadomości o 14:00.
18: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Chłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
18: Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Chłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano trzy osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Polski.
19: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
18: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
20: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
18: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypadał nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
21: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
22: A czego brakuje do tej jesieni?
21: Kolorów.
22: Za mało?
21: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
22: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
23: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
18: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.
1: Pogoda.
18: Jesień wita się z nami dość chłodno. Dziś na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim. Do tego wszędzie poza zachodem przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia.
17: Witam się z Państwem jesiennie, ale to nie znaczy, że melancholijnie czy smutno, wręcz przeciwnie, raczej kolorowo i wesoło. Będziemy się rozgrzewać najpiękniejszymi melodiami. Oczywiście zaproszę Państwa do konkursu, daję słowo. Spotkamy się z Krystyną Giżowską, która dzisiaj opowie o jednym ze swoich największych przebojów, to już o 15.30. No i otworzę też dla kogoś z Państwa klub pogodnych ludzi. No ale na początek pogodnego popołudnia, oczywiście tradycyjnie pozdrowienia od Was. Od kogo dziś?
24: Pozdrawiam cieplutko w pierwszy dzień jesieni. Życzę pięknych uroków złotej polskiej jesieni. Mikołaj Sosnowca.
17: Dziękuję panie Mikołaju. Piękne jesienne pozdrowienia.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

uwierzą Państwo, ale ostatnio słyszałam ten utwór w takim remiksie, w takiej wersji dyskotekowej. No, prawdę mówiąc, średnio to brzmiało, lepszy jednak oryginał. Anna German, tańczące Eurydyki, a dzisiejsze pogodne popołudnie zaczynamy od życzeń urodzinowych dla Julio Iglesiasa. Dzisiaj obchodzi 83. urodziny, urodził się 23 września 1943 roku w Madrycie. No, prawdziwy rekordzista, bo sprzedał jakieś 300 milionów chyba egzemplarzy swoich płyt, otrzymał około 2600 złotych i platynowych płyt właśnie za ogromną sprzedaż tych swoich albumów. Na początku chciał być piłkarzem, grał, proszę Państwa, w młodzieżowej drużynie Realu Madryt, ale niestety doszło do poważnego wypadku samochodowego. Julio Iglesias przez pewien czas był częściowo sparaliżowany, no i to przekreśliło jego karierę sportową, na szczęście można powiedzieć, bo dzięki temu został jednym z najbardziej znanych piosenkarzy na świecie. To właśnie podczas tej rehabilitacji zaczął grać na gitarze i wtedy właśnie w jego życiu pojawiła się muzyka. No, osobowość niezwykła, znany też z tego, że jest, czy może był amantem. Była taka plotka o tym, że miał ponad 3000 kochanek w ciągu całego swojego życia i zapytany kiedyś przez jednego z dziennikarzy o tę liczbę, odpowiedział, że owszem, ta liczba się zgadza, ale te 3000 kochanek to on miał do 1976 roku. Także jak słychać, ma też spore poczucie humoru. Jest też niezwykle inteligentny i zapobiegliwy, bo w czasie przerw między koncertami, nagraniami płyt studiował, proszę Państwa, prawo na Uniwersytecie w Madrycie, więc jest również prawnikiem. Teraz żyje sobie spokojnie w Republice Dominikańskiej, w swojej luksusowej posiadłości w Punta Cana, daleko od koncertów, ale jego piosenki na koncertach wykonuje jego syn Julio Iglesias Jr., bo Enrique Iglesias, jego drugi syn, już kontynuuje swoją własną karierę muzyczną. A my oczywiście słuchamy Julio Iglesiasa w jednej z jego najsłynniejszych piosenek, czyli Tango La Comparsita.

0: jesienne piosenki, jak Państwo słyszą dziś na antenie Radia Pogoda. Jesień idzie przez park, czerwone gitary z Krzysztofem Klęczonem. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość o tym, że zmarła żona Krzysztofa Klęczona, Alicja Klęczon, zwana Bibi, która przez wiele lat dbała o pamięć, o swoim mężu, dużo o nim opowiadała, napisała o nim książkę. Teraz odeszła, ale pozostały, proszę Państwa, wspomnienia spisane przez panią Alicję, tych ich wspólnych chwil, zresztą bardzo szczerze i bardzo otwarcie o tym wszystkim opowiadała i szczerze i otwarcie i ze szczegółami opisała to w swojej książce. Za chwileczkę The Loving Spoonful na naszej antenie, Summer in the City. No i mamy porę obiadową, 14.21. Czy coś już jesiennego dzisiaj u Państwa na obiedzie?
1: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A, MTP.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Małgoszka Maryli, no i oczywiście także Agnieszki Osieckiej. Maryla Rodowicz przed momentem, może to niezbyt eleganckie, ale zaglądam Państwu do garnka, ale tylko i wyłącznie w celu szukania obiadowych inspiracji. Co dzisiaj u Państwa na obiad? Dzień dobry.
1: A dzień dobry Pani Moniczko, kochana. Elżbieta z Wrocławia.
0: Witam Pani Elu.
1: Chcę Pani powiedzieć, że ponieważ jest dzisiaj pierwszy dzień jesieni, robię obiad. Sos samych podgrzybków, świeżutkich, zebranych rano w lesie, cebuleczką, podrabianych śmietanką, do tego Pani Moniczko makaron, a na deser kompocik z śliwek węgierek. Typowo jesienny obiadek. Życzę wszystkim smacznego i do usłyszenia.
0: No pięknie, aż mi zapachniało tym grzybowym sosikiem tutaj w studiu Radia Pogoda. A propos jeszcze deseru ze śliwkami, węgierkami, to ja polecam takie śliweczki, węgierki, po prostu przekrojone na pół. Oczywiście bez pesteczki. Przykryte kruszonką i to wstawiamy na krótko do piekarnika. Jakie to jest pyszne. No też ma sporo kalorii, ale jesienią czasem możemy sobie na to pozwolić.

0: Ewa Bema, miłość jest jak niedziela. Jeszcze a propos obiadu, proszę Państwa, takiego jesiennego telefonu od Was.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Pierwszy dzień jesieni. Na obiad u mnie będzie dzisiaj kawał pieczeni.
0: O.
1: Do tego będzie sos chrzanowy i obiad mam z głowy gotowy. Dziękuję pięknie, pozdrawiam Bogdan z Warszawy.
0: Pozdrawiam Panie Bogdanie, tylko trzeba uważać, żeby takiego obiadu z chrzanem nie schrzanić. Za chwilę Petula Clark, My Love. Posłuchamy też Zdzisławy Sośnickiej w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Koncert szlagierowy. Nowa gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
15: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Pływanie w stylu klasycznym.
3: Tenis stołowy.
2: Łucznictwo.
3: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
3: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
2: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
3: Szczegóły na
4: radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
3: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: To jest Radio Pogoda i nasze środowe, już jesienne, pogodne popołudnie. Ale nawet jesienią piosenka może popłynąć błękitnym niebem i zaśpiewa o tym za chwilę Stenia Kozłowska. Ale na razie wiadomości o 15.
15: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
17: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
15: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiSu. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
18: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
15: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
19: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na 2., 3. planie.
15: Nasza rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
16: Co jest grane w Poznaniu?
20: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dziś w Poznaniu spektakl I dlatego nie masz męża. To historia matki i córki, które podczas wspólnego wyjazdu mierzą się z mieszanką emocji, oczekiwań. Początek o 18.30 na scenie Nowej Teatru Nowego. Teraz przenosimy się do poznańskiego zamku, w którym trwa wystawa Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Wystawa od początku września cieszy się sporym zainteresowaniem. Możecie ją oglądać w zamku do 6 grudnia. A trochę wcześniej, bo w najbliższą sobotę dzień z historią na Kolegiackim. Na placu mieszkanki i mieszkańców czeka świat dawnych rzemiosł i historii miasta. Będzie ciekawie. Początek na placu Kolegiackim od godziny 13.
16: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
15: Pierwszy dzień jesieni, jak na jesień przystało, pochmurny i deszczowy. Słonecznie tylko na zachodzie, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
14: Choć jesienne, to nadal pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Dzisiaj wspominamy m.in. Raya Charlesa, więc niedługo pojawi się kolejna jego piosenka na antenie Radia Pogoda. O 15.30 z kolei najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. Dzisiaj Krysia opowie o jednym ze swoich największych przebojów. No a skoro jesień, no to możemy już zaśpiewać. Zresztą jest to jedna z moich ulubionych piosenek o jesieni, kabaretu Mumio.
21: Jesień. Jesień, jesień.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

chwilę popłynie z naszych głośników. Przepiękna piosenka Raya Charlesa. Dzisiaj 90. rocznica jego urodzin. Jeden z gigantów muzyki rozrywkowej XX wieku. Jeden z najpopularniejszych amerykańskich wokalistów, ale i także wybitny pianista, kompozytor, aranżer. Niewidomy od 7 roku życia, ale tą swoją ułomność potrafił przekuć w sukces i czerpać z niej ogromną siłę. Twórca wielu wspaniałych piosenek, które znamy, lubimy. Jedna z moich ulubionych, Hit the Road Jack, druga, Georgia on My Mind. Przepiękna melodia, już nie mówiąc o I Can't Stop Loving You, czy Crying Time, Unchain My Heart, czy proszę Państwa I Got a Woman, czyli utworu, który za chwilę posłuchamy. Ray Charles mówił, że on i muzyka tworzą jedność i chyba tylko operacyjnie można ich rozdzielić. Twierdził, że muzyka daje mu siłę życiową i rzeczywiście do końca swoich dni grał i koncertował. A ten utwór, którego teraz posłuchamy, to był rok 1954 i jest uważany za pierwszy w historii utwór muzyki soul, tak jak Ray Charles jest uważany właśnie za twórcę muzyki soulowej. I Got a Woman, ta piosenka zrobiła kiedyś, proszę Państwa, duże zamieszanie, było wokół niej sporo kontrowersji, bo to jest muzyka religijna z gospel, natomiast no, słowa jak najbardziej takie współczesne i rhythm and bluesowe. Posłuchajmy, Ray Charles.

Ach, co to był za ślub i zespół Kworum na antenie Radia Pogoda. Już za kilka minut spotkanie z Krystyną Giżowską, która codziennie o 15.30 opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. No, proszę Państwa, już za kilka minut jeden z jej największych, jeżeli w ogóle nie największy w jej karierze przebój.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Auto Kompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
16: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: A ja witam w studiu Radia Pogoda Krystynę Giżowską, która już się uśmiecha. Ja też już się uśmiecham, bo wiem, jakie piosenki dzisiaj posłuchamy, Krysiu.
2: No proszę Państwa, nie może nie być, przeżyłam z Tobą tyle lat.
1: Jeszcze raz powiedzmy, że najpierw było nie było.
2: Najpierw powstała piosenka Nie było Ciebie,
1: nie było
2: tyle,
1: ciebie
2: lat.
1: Tyle lat.
2: Ale ponieważ ona tak bardzo spodobała się Państwu, tak bardzo, takim wielkim stała się hitem, naprawdę, to pan kompozytor i autor tekstu wpadł na pomysł, żeby tę historię pociągnąć. Bo taka była wtedy nawet moda, że jak jakaś piosenka bardzo się podobała i trafiła w gusta publiczności, no to szło się tym tropem i produkowało następną jakby historię. No więc miał dobry pomysł, okazało się, bo jak go nie było w tej pierwszej piosence tyle lat, no to w tej drugiej już przeżyła z nim tyle lat. Także kończy się optymistycznie cała ta historia, ale za to ta piosenka to już w ogóle wszyscy jeszcze bardziej ją chyba pokochali niż Nie było ciebie, bo dołączyli do tego osoby, dołączyły do tego osoby w wieku 60, 70, 80 lat, a więc wszystkie lecia, wszystkie uroczystości rodzinne. Musi być, przeżyłam z Tobą tyle lat. I co jest niesamowite, ja śpiewam też tę piosenkę na koncertach, no nie mogę, nie, no jakże.
1: No oczywiście.
2: Proszę Państwa, nie zawiodę Was. Zawsze jest, przeżyłam z Tobą tyle lat i najpiękniejszą rzeczą, jaka potem mnie spotyka, to, że jak pianista tylko troszeczkę zacznie już to wszyscy zaczynają śpiewać a cappella albo z tym pianistą całą tę piosenkę. I to jest największa radość dla artysty, kiedy właśnie słyszy, że mimo tego, że przecież piosenki nagrało się tak dawno, prawda, to lata 80., a one są wśród Was, Wy je śpiewacie, kochani Państwo, znacie tekst, melodię.
1: No i to jest właśnie ta siła piosenek, ta siła
2: tych przebojów. A jaki miód na serce artysty.
1: Pomyślam się. Teraz słuchacze zrobią głośniej Radio Pogoda i będą śpiewać razem z Krysią Przeżyłam z Tobą tyle lat.

0: proszę Państwa, jesienią to potrzebujemy dużo takich ciepłych głosów i ciepłych piosenek jak ta. Na pozór Bogusław Mec w Radiu Pogoda. Telefon od Was.
1: Dzień dobry Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Celem pozytywnego nastrojenia się powtórzę za Albertem Camus. Mhm. Jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Rzeczywiście jesień jest kolorowa, chociaż ma takie swoje własne barwy, ale naprawdę wyjątkowe. Ja znam taki inny cytat, który też kiedyś mi się bardzo spodobał. Nie pamiętam, z której był książki, ale brzmiał mniej więcej tak, że jesień to jest ostatni i taki najpiękniejszy uśmiech roku. A już niedługo w Radiu Pogoda między innymi Speedy Gonzales, Pata Buna i Pola Zielone Józefa Ledeckiego. Radio Pogoda.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Została ostatnia reklama.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
19: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie ryk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: ryk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram. Program aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Radio Pogoda i nasze pogodne, środowe, już jesienne popołudnie. Za kilka minut więc już jesienna piosenka Czerwonych Gitar, ale na razie wiadomości o 16.
15: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja lał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
15: Miriam Lipińska.

0: 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
1: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
0: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorochusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorochusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
0: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
3: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
4: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
0: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
5: Co jest grane w Poznaniu?
6: Patrycja Stropińska, zapraszam. Trwa Poznański Tydzień Różnorodności, a to oznacza, że aż do soboty w mieście będą odbywać się integralne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem i wiele, wiele więcej. Nie zabraknie też koncertów. Szczegóły na stronie poznań.pl. A z kolei dziś w Galerii Rozruch wernisaż wystawy Łukasza Zdęby. Portret w czasie. Będziecie mogli zobaczyć ponad 2 dekady pracy z fotografią outworkową i wideo. Będzie bardzo ciekawie, warto tutaj zajrzeć. Początek o 19 przy ulicy Jakowskiego 5/7. A 29 września w Poznaniu kabaret Hrabi i Wojtek Kamiński. Nowy program to spojrzenie na współczesną męskość. Z uśmiechem i autoironią. Wydarzenie o 23 w Auli Artis.
5: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
7: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
5: Pogoda.
0: Najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałych regionach niebo się chmurzy, do tego przelotny deszcz, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
8: 4 minuty po godzinie 16, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Po 16 oczywiście będzie konkursowo, bo pojawi się konkurs Daję Słowo. Do wygrania termos Radia Pogoda na ciepłe napoje na tą jesień, a później także i na zimę. No i oczywiście będą także podwójne zaproszenia na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Ale wcześniej powiem Państwu o innym koncercie, czyli o 75-leciu pracy artystycznej Ireny Santor. W czasie tego koncertu pani Irena wystąpiła i zaśpiewała naprawdę wzruszającą piosenkę do publiczności. Szczegóły za kilka minut.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
9: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanterią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Urszula Sipińska, jedna z piosenek country z jej repertuaru Muzyka. Za chwilę Irena Santor na naszej antenie. W poniedziałek pani Irena świętowała 75-lecie pracy artystycznej. Odbył się wielki, wspaniały koncert w Teatrze Wielkim. Prowadził go Jacek Cygan, a goście oczywiście śpiewali piosenki Ireny Santor, Alicja Majewska, Michał Bajor, Igor Herbut, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Maciej Maleńczuk, Natalia Kukulska, Alicja Szemplińska, Monika Kuszyńska. To tylko niektórzy z wykonawców, którzy pojawili się na scenie, ale w pewnym momencie, tuż pod koniec koncertu, weszła na scenę także pani Irena Santor. Przy fortepianie zasiadł Włodzimierz Korcz, a widzowie usłyszeli niezwykle wzruszający występ pani Ireny. Fanklub Ireny Santor zamieścił fragment tej piosenki na Facebooku. Brzmiało to tak.
1: I jeszcze mieć przeczucie, że można zatrzymać czas i pewność, że wam trzeba mnie.

już za wzruszająca muzyczna rozmowa z publicznością i pani Irena Santor, Michał Bajor, który był też jednym z gości, napisał: być 75 lat na scenie, tak pięknie wyglądać i wciąż uśmiechać się do ludzi i świata, zaśpiewać finałową piosenkę przed potężną publicznością Opery Narodowej, tak to tylko może wielka Irena Santor. Ten koncert był też nagrywany przez Telewizję Polską, więc będziemy go mogli, proszę państwa, wszyscy zobaczyć. Kiedy? Na razie nie wiadomo, prawdopodobnie w grudniu.

0: 103 i 4 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni. Kiedy wreszcie zmądrzeje już raz, a na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem poziomek, niech kupi. Zdziedziniałeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas.

świecie. Jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona: przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lata i letni złoty wspomnień.

wesoło, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak jak gdy

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 zł miesięcznie niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty.

kolę lat.

0: piosenka, proszę Państwa, w radiu pogoda pierwszego dnia jesieni, a mnie jest szkoda lata. Poznali Państwo na pewno ten głos. Krzysztof Krawczyk, to w jego wykonaniu ten utwór z okresu międzywojennego. A ja mam dla Was w tym tygodniu w konkursie Daję Słowo dwuosobowe zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Jego piosenki będzie śpiewał Michał Milowicz, a Krzysztofa Krawczyka będą wspominać jego żona Ewa, a także jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Ten koncert w Teatrze Muzycznym Roma 30 września to są nagrody, to jest nagroda gwarantowana w konkursie Daję Słowo, a dodatkowo można wygrać termos Radia Pogoda. Już teraz proszę o Wasze zgłoszenia 22 444 4004. To jest nasz numer telefonu. Proszę powiedzieć też przy okazji, którą piosenkę Krzysztofa Krawczyka lubią Państwo najbardziej.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja. Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Jak będzie okazja, to co? To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Reklama.

0: piosenka filmowa w radiu Pogoda. No właśnie, zagrajmy.
1: Daję słowo w radiu Pogoda.
0: No dzisiaj ze mną w konkursie pani Jadwiga. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani Moniko, dzień dobry.
0: No jesień przywitała nas chłodem, prawda? Trzeba się troszeczkę rozgrzać. Emocje mam nadzieję rosną pani Jadwigo przy konkursie Daję słowo. Przypomnę, jakie zadanie jest przed panią. Za chwilę dam pani słowo, na jaką ono się będzie zaczynać literę, to sobie pani zaraz wybierze. No a potem włączam od razu stoper i ma pani 15 sekund na to, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą. No a nagrody wspaniałe, bo zaproszenie na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, no i oczywiście termos Radia Pogoda. To na jaką literkę ma być to słowo?
2: Na literę K.
0: Dobrze. K, jak Krzysztof, tak. Jak Krawczyk, tak?
2: Tak, jak Krzysztof, tak, tak.
0: Dobrze, to ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, pani Jadwigo, daję słowo kołdra.
2: Kołdra, łóżko, poduszka, poszewka, spanie, śpioch, no i... choroba, ciepło, pierze, sen.
0: Oczywiście, pięknie. Wszystkie skojarzenia jak najbardziej trafne, pani Jadwigo. To ciepło przede wszystkim, prawda?
2: To ciepło, tak. Właśnie. Tak.
0: Dzisiaj od rana tutaj w redakcji rozmawiamy tylko, kiedy włączą ogrzewanie w blokach, bo jakoś tak chłodno się zrobiło,
2: ja
0: prawda?
2: Myślę, tak.
0: No właśnie. Pani Jadwigo, mam nadzieję, że pani się rozgrzała i oczywiście tak, gratuluję, bo zdobyła pani dwuosobowe zaproszenie na koncert, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Przypomnę, Teatr Roma, 30 września. No i nasz termos Radia Pogoda. Gratuluję. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję ślicznie. Dziękuję
0: ciepłej jesieni.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Jarocka w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 17. Jeszcze przed 17 Jerzy Połomski nam zaśpiewa. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? A tej jesieni w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zostanie otwarta wystawa pamiątek związanych właśnie z panem Jerzym. 19 listopada otwarcie tej wystawy. Będziemy tam i my, także mam nadzieję, że i państwo się pojawią, żeby się i z nami, z panem Jerzym i wspomnieniami o panu Jerzym spotkać.
1: Radio Pogoda.

Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Mamy już jesień kalendarzową, astronomiczną i rzeczywistą jesień w pogodzie. Dziś miejscami przelotnie może padać, w nocy też popada, przede wszystkim w zachodniej Polsce, a jutro bez większych zmian, zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotny deszcz wszędzie, a na termometrach od 14 do 16 stopni jutro. Dziś natomiast jeszcze uwaga na trasie S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Owczarnia po kolizji 4 osobówek, zablokowany pas w stronę Gdyni.
16: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
2: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
1: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Reklama.
18: To jest Radio Pogoda i nasze pogodne, środowe, jesienne już popołudnie. Za kilka minut kilka tanecznych piosenek w Radiu Pogoda. Posłuchamy Twista, Czabiego Czekera i Czaczy Andrzeja Rosiewicza. Ale na razie wiadomości o 17.
19: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
19: Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
20: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
19: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
21: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
19: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
0: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
19: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie między innymi brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
2: No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
22: Komu państwo machacie?
23: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
22: Siatki to dla kogoś z załogi?
24: Dla córki.
22: Była na praktykach czy w załodze?
24: Praktyki.
22: Ile czasu?
24: Straciłem rachubę.
22: Tęsknił pan?
24: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
19: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą daru młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
14: Pogoda.
19: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie poza zachodem kraju, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Podkarpaciu, 16 na Mazowszu, do 18 na Pomorzu Zachodnim.
18: Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, a pierwszego dnia jesieni między innymi urodziła się legenda polskiego rocka. Grzegorz Markowski dzisiaj obchodzi urodziny, za chwilę do tego wrócimy i posłuchamy oczywiście śpiewanej przez niego piosenki. No a potem Klub Pogodnych Ludzi wręczy komuś z Państwa legitymację członkowską i naszą radiopogodową przypinkę.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Retete. Retete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Pytanie od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Krystyna z Krakowa. Mam prośbę, nie wiem, czy źle zrozumiałam, ale że dzisiaj obchodzi urodziny Grzegorz Markowski. Mm-hmm. Może pani Monika też by mogła powiedzieć, jeżeli dzisiaj są urodziny Grzegorza Markowskiego, ile kończy? Bo ja myślę, że na pewno 70 lat chyba już ma.
0: No ma, tak, zgadza się. 73. urodziny dzisiaj Grzegorza Markowskiego, legenda polskiego rocka, lider zespołu Perfekt przez wiele lat, od kilku lat już na takiej artystycznej emeryturze, ale często sięga po gitarę i śpiewa głównie w gronie najbliższych. Z córką też bardzo często, proszę Państwa, sobie po prostu w domu muzykują. Grzegorz, z którym miałam okazję się wiele razy spotykać, wiele razy zapowiadać koncerty Perfektu ze sceny, rozmawiać z nim, zawsze bardzo otwarty. Nie pamiętam, żeby nie był uśmiechnięty, proszę Państwa, i zawsze mocno wszystkich przytulał, zawsze na powitanie, był wielki misio i pocałunki, także no naprawdę wyjątkowy człowiek i wyjątkowy artysta. Dzisiaj obchodzi 73. urodziny. Wszystkiego najlepszego, Grzegorzu. Nie wiem, czy nas słyszy, bo z tego, co wiem, urodziny spędza w Hiszpanii z najbliższymi, także w takim przyjemnym otoczeniu. A my posłuchamy piosenki, którą bardzo często gramy, czyli wspaniałej wokalizy, którą wykonał, nagrywając utwór do serialu 07 Zgłoś się. Muzykę napisał Włodzimierz Korcz, który to zresztą sam właśnie Markowskiemu zaproponował, żeby zaśpiewał do tej melodii.
2: Ja wymyśliłem, żeby on zaśpiewał nie tekst, tylko wokalizę, a on to zaśpiewał tak z duszy, że to się wydaje, że tam są nie wiem jakie zawartości tekstowe. On tak to zaśpiewał, rzeczywiście. A później, bo za jakiś czas później Zbigniew Stawecki napisał tekst do tego i Alicja dosyć często to śpiewa.
0: No i właśnie ta wersja z Alicją Majewską już teraz w Radiu Pop.

0: Pogodnych, pozytywnie nastawionych do życia artystek polskiej sceny, czyli Halina Konicka i jej orkiestry Dente, a za kilka minut klub pogodnych ludzi. Przyjmę kogoś z Państwa do klubu. Ostatnio zgłaszali Państwo chęć bycia w klubie podczas naszego spotkania we Wrocławiu, ale przecież cały czas czekam też na Wasze zgłoszenia. Można się zgłaszać przez internet, przez naszą stronę internetową albo po prostu dzwoniąc pod numer 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.

0: To była Ada Rusowicz w Radiu Pogoda, a jeżeli chodzi o Klub Pogodnych Ludzi, to dzisiaj zadzwoniłam w tej sprawie do pani Danuty.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry pani Danuto, witam serdecznie.
2: Ja również witam.
0: Pani zgłosiła się do Klubu Pogodnych Ludzi podczas naszej radiopogodowej potańcówki we Wrocławiu i napisała pani, że lubi być wesoła i lubi się śmiać.
2: I pani co, ja zawsze mam na twarzy taki uśmiech. Nie muszę się specjalnie, że muszę się z czegoś bardzo śmiać.
0: Rozumiem, po prostu pani twarz wyraża radość życia, tak? Mówiąc krótko.
2: Tak, mam minę już.
0: To dobrze, to bardzo dobrze.
2: Bo ja się cieszę ze wszystkiego. I z pogody, i jak idę na zakupy, a coś znajdę takiego, że mi się podoba, to też się cieszę. Tak kupię po prostu, że mnie stać jeszcze na to. O, ten sposób, bo jak mnie nie stać, to nie kupuję.
0: No tak, ale też można przy okazji pooglądać i też, prawda, mieć taką przyjemność, że się trzyma w ręku jakąś ładną rzecz.
2: To jest po prostu przyjemność. Zawsze coś się tam znajdzie, żeby być zadowolonym z tego, co się ma.
0: No tak, ma pani rację, czyli po prostu nie szukać gruszek na wierzbie, tylko po prostu cieszyć się z małych rzeczy i z takich drobiazgów czerpać radość.
2: Nawet sama jak jestem, to ja czytam coś i też się śmieję, trzeba do siebie, ale się śmieję.
0: Ja dzwonię, żeby przekazać pani taką, mam nadzieję, wiadomość, która panią ucieszy.
2: Naprawdę?
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Naprawdę?
0: Tak. Ta rozmowa po prostu dodała mi pani Danusiu tyle energii, że chyba aż do końca września mi wystarczy. Pozdrowienia od Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo, ja też was pozdrawiam.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Macieja Bazar na antenie Radia Pogoda. Za kilkanaście minut na naszej antenie Aleja Sław. Po 18:00 kolejne spotkanie z gwiazdą. No właśnie, ale z kim? O tym już Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj po 18:00 ze mną gość Artur Barciś. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na to spotkanie. My już to nagraliśmy.
1: Nagraliśmy. Przyznajemy się.
2: I właśnie skończyliśmy to nagrywanie i wydaje mi się, że to była jedna z ciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłem w radiu.
1: Ale zdradzę Państwu, że dostanę małe OPR za pytanie, więc zapraszamy tym bardziej po 18:00.
2: Nie raz.
0: Taki sympatyczny wieczór szykuje się na antenie Radia Pogoda, a my spotykamy się jutro o 14:00, więc do usłyszenia. Monika Tarka.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Pochmurne i deszczowe są te pierwsze dni kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Wieczorem może w wielu regionach przelotnie padać, w nocy też popada, miejscami też może być mglisto, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, a jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na przemian ze słońcem, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Na A1 ostrożnie między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim. Utrudnienia na 370 km.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
14: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
15: Za panią, bynajmniej za panią.
14: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy.
15: Przez panią, bynajmniej przez panią.
14: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
15: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
7: Super promocja!
9: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brykomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Została ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Jest 18:00. Czas w Radiu Pogoda na wiadomości i prognozę pogody.
20: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcję w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
20: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
21: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty. Konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
20: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
22: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
20: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21:00 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj Sejmik Województwa Mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
0: To się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez Sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
20: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. Figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry. A wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym.
3: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Pogoda.
20: Jutro znowu sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym zachodzie możliwe są burze. Termometry pokażą od 13 do maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, choć czasem porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
19: Dzień dobry Państwu, skoro minęła 18, to zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dzisiaj moim gościem będzie wybitny aktor Artur Barciś. Oczywiście... Dobrze Państwo myślą. Będziemy rozmawiać między innymi o ranczu. Zapraszam bardzo serdecznie.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: no.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj aktor Artur Barciś. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
2: No, chyba niestety, ale zacznę z tego tematu, na który wszyscy czekamy bardzo mocno. Rancho. Czy Pan się ucieszył, że ten serial wraca?
3: Tak, tak, ucieszyłem się, bo po pierwsze, no z wielu powodów. Po pierwsze, bardzo lubię grać Arkadiusza Czerepacha. Mm-hmm. To jest jedna z takich postaci, które są wielowymiarowe, bardzo krwiste, niezwykle ciekawe, chociaż negatywna to jest postać w sumie.
2: No właśnie.
3: Ale dla aktora postać negatywna to jest zawsze wyzwanie, bo trzeba go jakoś bronić. I ja też się to staram robić. Także cieszyłem się. Poza tym znałem scenariusz tej wersji kinowej, którą napisał Andrzej Grembowicz i jeszcze przed śmiercią. I bardzo mi się podobał ten scenariusz. Potem zdarzyło się kilka różnych przykrych sytuacji związanych ze śmiercią Pawła Królikowskiego, ze śmiercią Franciszka Pieczki i już nawet nie wypadało wracać do tego tematu. Nie mówiąc już o tym, że władze telewizji wcale nie chciały do tego tematu wracać. No a po jakimś czasie, no czas goi rany, więc udało się wrócić do tematu, ale już jako serialu sześcioczęściowego, co prawda, bo bardziej tych wątków nie dało się już rozszerzyć, ale na bazie tego scenariusza, czyli Rancho Zemsta Wiedźm, udało się napisać 6 bardzo dobrych odcinków. I kiedy dostałem te scenariusze, pełen obaw, bo takie powroty rzadko się udają, a na dodatek no, twórca sukcesu Rancha, jeden z twórców, ale jeden z tych najważniejszych, czyli Andrzej Grembowicz, już od dawna nie żyje, więc bardzo byłem ciekaw, czy jego synowi Marcinowi uda się nawiązać do tego klimatu, który miało Rancho. No i z zachwytem czytałem te 6 odcinków i mówię, kurde, stare, dobre Rancho.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już w sobotę od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
11: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
12: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
11: Super promocja!
13: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl. Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo zaciekawił mnie ten wątek, że pan powiedział, że telewizja też tak jakby trochę nie chciała do tego wracać. No a przecież mam takie wrażenie, że to jest jeden z niewielu seriali, na które naprawdę 3/4 Polski, jeśli nie cała Polska, autentycznie cały czas czekała na powrót.
2: Ja nie chciałbym wchodzić tutaj w te jakieś polityczne dywagacje, bo nie wiem tego dokładnie. No tam jest, to chyba to nie jest tajemnica, że jest konflikt między prezydentem i premierem. A wtedy tam jakieś w sensie konflikty były i to po prostu nie pasowało. Nie wiem zresztą z jakich powodów. Już nie mówiąc o tym, że nam samym ciężko byłoby pracować dla ówczesnej telewizji. Więc podejrzewam, że możliwe, że te suma tych elementów dała taki efekt, że nie było do tego powrotu. No ale na szczęście udało się.
1: Czy teraz praca na planie wygląda jakoś inaczej niż te 10 lat temu?
2: Otóż nie. Nie, to jest niesamowite. Sam byłem zaskoczony, że udało się producentowi zgromadzić właściwie tę samą ekipę. Poza operatorem, który nie żyje. To właściwie charakteryzatorki, rekwizytorzy, nawet szwankierzy, oświetlacze, no wszyscy to są ci sami ludzie, no już nie mówię o kolegach, aktorach, no i reżyser oczywiście, więc frajdę mieliśmy ogromną, bo to jakby się czas zatrzymał w którymś momencie, nie czuliśmy w ogóle, że minęło 10 lat, po prostu robiliśmy Rancho.
1: Czy pamięta pan ten moment, jak się pan znalazł w pierwszej ekipie Rancha?
2: Tak, pamiętam, dlatego że ja w ogóle w Ranchu miałem nie grać. To jest taka historia związana z serialem Miodowe Lata, ponieważ my z Czarkiem Żakiem po 5 latach kręcenia Miodowych Lat postanowiliśmy przestać być taką dyżurną parą komediową w Polsce. Kojarzyliśmy się wyłącznie z tym serialem, a mieliśmy swoje ambicje i postanowiliśmy zakończyć ten projekt taką sobie daną obietnicą, że na razie się rozstajemy. No właśnie po to, żeby nie. No i żeby zdyskontować sukces Miodowych Lat, producenci napisali dla Czarka serial Rancho, a dla mnie serial Doręczyciel. Tyle, że na Rancho znalazły się pieniądze, a na Doręczyciela nie. No i ja zostałem na tak zwanym lodzie.
1: Do wspomnień Artura Barcisia, który dziś jest gościem mojego programu. Wrócimy dosłownie za chwilę. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności

0: kości, utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
17: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Dopiero w niedzielę ma się nieco ocieplić, a być może po weekendzie będzie więcej słońca. Na razie przed nami pochmurne i deszczowe dni na początku jesieni. A w tych jesiennych warunkach zwalniamy na A4 na odcinku węzeł Udanin-Gościsław. Na 118 kilometrze zderzenie ciężarówki z busem. Uwaga na jezdni w stronę Wrocławia.

0: A dzisiaj Wolejsław Radia Pogoda gościem jest Artur Barciś. Wspomina też o tym, w jaki sposób znalazł się w ekipie serialu Rancho. Posłuchajcie Państwo sami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Nie wiem tego do końca, ale podejrzewam, że jak to między nimi producentami, oni coś czuli pismo nosem i wiedzieli, że jest ryzyko, że na tego doręczyciela pieniądze się nie znajdą, więc trzymali do ostatniej chwili dla mnie tę rolę tego Czerepacha. Ja to przeczytałem. Najpierw złożyłem zastrzeżenie, że nie wiem, czy Czarek się zgodzi, bo przecież inaczej się umawialiśmy, ale Czarek się zgodził bez problemów. No i spodobała mi się ta postać, ale ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby Czerepach to nie był Tadzio Norek, który został sekretarzem gminy w Wilkowiach, to bardzo mi zależało na tym, żeby go zagrać inaczej, żeby to była zupełnie inna postać, całkowicie wykreowana. Były na to możliwości, bo scenariusz był świetny. Ja mu dodałem tylko ten tupecik, bo chciałem, żeby się od tego Norka bardzo odróżniał. Poza tym tupecik u faceta o czymś świadczy. To jest taki sygnał, że facet ma kompleksy, że się wstydzi swojej łysiny, więc tam tę łysinę zasłania. A ponieważ Czerepach sam według siebie uważał, że jest skończoną doskonałością, inteligencją i w ogóle wszystkim znakomitym, to wiedziałem, że musi mieć jakieś wady, czyli dołożyłem mu wadę dykcji. Czyli Czerepach to trochę sepleni. No a cała reszta, no to już był, to była suma takich moich obserwacji z polityków. No po prostu obserwowałem polityków i wiedziałem, że ponieważ Czerepach to jest postać, która manipuluje, która kłamie, która robi wszystko, żeby wyszło na jego. Więc wiedziałem, że muszę mówić bardzo szybko. Szybko i bardzo precyzyjnie. Z absolutną pewnością siebie, że to, co mówię, to jest prawda. Chociaż wiem, że to nie jest prawda. Ale żeby wyborca kupił to jako prawdę, trzeba mówić bardzo szybko i bardzo precyzyjnie, bo wtedy wyborca się nabierze. I przykłady takich polityków mamy. Mieliśmy przez ostatnie, poprzedniej epoce bardzo wielu, a jeden to w ogóle nawet chyba już wyemigrował, albo nie wiadomo, gdzie mieszka.
0: To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Wracamy za kilka muzycznych chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
8: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
10: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
16: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
17: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu, kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
18: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
17: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
19: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
17: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
20: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
21: A czego brakuje do tej jesieni?
20: Kolorów.
21: Za mało?
20: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
21: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
22: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
21: A państwo czekają na tą jesień, czy nie specjalnie?
23: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
17: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
24: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
25: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w turnie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecz o medale w sobotę. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki.
25: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
17: Czwartek upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Nie zabraknie i chmur z przelotnym deszczem, i odrobiny słońca. A na północnym zachodzie możliwe także burze. Maksymalna temperatura jutro od 14 do 17 stopni. Wiatr zwykle umiarkowany, ale okresami silniejszy.
25: Aleja Sław, Radia Pogoda.
27: Słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj gościem jest Artur Barciś. Oczywiście, że rozmawiamy o ranczu, oczywiście, że rozmawiamy też o innych filmach i projektach. Rozwiewamy też między innymi nieco tajemnicy wokół postaci odgrywanej przez pana Barcisia w Dekalogu. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na nasze dzisiejsze spotkanie.
25: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ten czerepach, no to tak jak zresztą, no, patrząc wprost, zero-jedynkowo na niego, no to to jest negatywna postać. To co pana zdaniem jednak tu się wydarzyło, że Polacy tę postać też kochają?
2: Mnie samego to zadziwia. Chociaż na początku nie było tak dobrze, bo pamiętam, że niektóre panie to tak reagowały bardzo negatywnie i słyszałem takie szepty w galerii handlowej i mówi, zobacz, to swołocz przeszła, jakbym tak podeszła, jakbym tak trzasła w ten wredny pysk.
1: Czyli jednak
2: na szczęście nie
1: dobrze
2: podeszła
1: panu
2: i nie trzasła. Ale rzeczywiście, no bo widzowie sobie utożsamiają te nasze postaci z nami samymi i jeżeli serial jest dobry, jeżeli gramy przekonywająco, to ludzie zapominają o tym, że my jesteśmy aktorami tylko. I to z jednej strony dobrze, bo to znaczy, że chyba dobrze wykonujemy swoją robotę, ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś, na przykład kiedy graliśmy Miodowe Lata, ciągle słyszałem za plecami Norek do kanału, albo jakieś takie. I to było na żywo, nie? Teraz to głównie w internecie się takie obelgie czyta. Ale tam. No to, no ale też ja przyjmowałem to z dobrodziejstwem inwentarza i zawsze tylko cieszyłem się. No znaczy, że chyba dobrze zagrałem.
1: Co możemy zdradzić na temat czerepacha?
2: Przepraszam, jeszcze tylko odpowiem na to pytanie. Więc myślę, że kluczem było to, że to jest wszystko w takim sosie komediowym, z troszkę lekko z przymrużeniem oka i mimo, że my gramy bardzo serio i nie ma tam żadnego mrugania do widza, to konwencja jest zabawna, jest komediowa i dlatego no, nie zostałem znienawidzony. No a potem jeszcze jak wizerunek mój został ocieplony, bo czerepak się zakochał przecież i tak cierpiał bardzo, bo ta lodzia go nie chciała bardzo długo, no to już mnie ludzie polubili ze współczuciem.
1: Czy po tych 6 odcinkach nadal będziemy lubić czerepacha?
2: Obawiam się, że nie bardzo.
1: Oho.
2: No nie wiem, zresztą trudno mi jest powiedzieć, dlatego że no to jest inna historia, znaczy to jest kontynuacja, ale to jest zupełnie inna historia i ponieważ nie mogę zdradzać i nawet nie chcę zdradzać tych szczegółów scenariusza, to i widzowie pewnie też by nie chcieli.
1: No pewnie. Zepsulibyśmy zabawę.
2: Tak, no właśnie. To takiego czerepacha jeszcze nie widzieli widzowie nigdy. I to jest arcyciekawe dla aktora, że musi zagrać no coś, co jest bardzo ambiwalentne i decyzje, które musi podjąć, są bardzo trudne, a ponieważ czerepach nie jest z gruntu złym człowiekiem, to starałem się te chwile, te fragmenty grać no właśnie z takim rozdarciem, no bo nie powinien, a musi to zrobić. No i myślę, że to będzie walor.
1: Ale chyba możemy zdradzić, bo zresztą to już jest wiedza internetowo znana, że czerepach będzie premierem.
2: No tak, to już się wydało. I no bo to, że wójt został prezydentem, wiedzieliśmy na końcu ostatniego odcinka 10 serii. Lubię tę konstatację przypominać, bo pamiętam, że jak czytałem scenariusz tego 10 odcinka 10 serii, 13 odcinka 10 serii, to sobie mówiłem, Boże, przesadzili. No jak? No gdzie? No wójt Wilkowicz zostaje prezydentem Polski?
1: Niemożliwe.
2: Dlatego, i nam się to wszystkim wydawało nieprawdopodobne, dlatego konwencja, nie wiem, czy to państwo, czy słuchacze zauważyli, konwencja tego ostatniego odcinka jest w takiej aurze bajkowej. Po raz pierwszy w Wilkowicach pada śnieg. I długo czekaliśmy na ten śnieg, bo nie było śniegu. Zazwyczaj kręciliśmy Rancho w koniec lata i trochę jesieni, a tutaj ponieważ ten czas ogłoszenia wyników wyborów okazał się zimą, no to musiał padać śnieg, musiała być ta zimowa aura. Ale żeby było baśniowo, to ten śnieg musiał być, no musiał być go dużo, tego śniegu. Sztucznie nie da się tak zrobić. No i przerwaliśmy zdjęcia i te sekwencje, w których musiał być śnieg, czekaliśmy aż do lutego. I nakręciliśmy te fragmenty. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? No bo właśnie ta baśniowa atmosfera w jakimś sensie usprawiedliwiała to, że no to coś absolutnie przecież niemożliwego, żeby wójt Wilkowej został prezydentem Polski. Wtedy tak się wydawało. Zaznaczam, że bardzo mnie to w sumie zadziwia, że dzisiaj to się w ogóle nie wydaje nieprawdopodobne.
1: Artur Barciś jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Awala i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj z Arturem Barcisiem rozmawiamy między innymi o serialu Rancho. To już oficjalne, ten serial w grudniu wraca do naszych telewizorów, no ale jednak dość długo na ten wielki powrót musieliśmy czekać.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak bardzo potrafi się zmienić rzeczywistość przez tak naprawdę niezbyt wiele lat.
2: No, 10.
0: Tak. Jako rodowita radzynianka zapytam o Radzeń, no bo w końcu też doczekał się i będzie w tym sezonie serialu.
2: Pani jest Radzynianką.
0: Jestem Radzynianką.
2: Ja byłem w Radzyniu kilka razy i znowu pojadę, bo tam z Radzynia pochodzi Jerzy Chromik, który jest moim przyjacielem i tam będzie miał swoje jakoś jubileusz i obiecałem, że przyjadę. Byłem na spotkaniu z mieszkańcami i teraz byłem na zdjęciach, bo rzeczywiście w Pałacu Potockich mieliśmy zdjęcia. Tak, tak. Wiem, że prezydentowi, czy burmistrzowi bardzo zależało na tym, żeby w końcu ten Radzyń zaistniał, bo ten autobus z Wilkowej do Radzyja jeździ.
0: No właśnie ten Radzyń zawsze był też taką formą chyba trochę legendy w serialu.
2: To nie był Radzyń Podlaski, tylko Radzyń po prostu, no żeby nie było tak już konkretnie bardzo, bo przecież Wilkowyje to miejscowość fikcyjna. No i Radzyń też musiał być tak troszeczkę naciągnięty, no ale przecież wiadomo, że na Podlasiu jest tylko Radzyń Podlaski. To było oczywiste. I bardzo się cieszę, że w scenariuszu zostało to zawarte, że jest Pałac Potockich. I zresztą bardzo zabawne. Ja się tak śmiałem, jak to przeczytałem. O co chodzi z tym Pałacem Potockich? No nie zdradzę. Na pewno, choćby mnie pani to kroiła, nie zdradzę, bo to jest po prostu znakomite.
0: No to nie mogę po takim wstępie nie ciągnąć pana dalej za język.
2: Proszę ciągnąć, tylko że nie gwarantuję, że się pani uda.
0: Że tutaj postawimy po prostu wielokropek, tak? Czy no dobrze, bo, to inaczej? Czy zatem...
2: Nie mogę tego zrobić i nie powinienem.
0: Okej, okay, no ale to rozumiem, że do Radzynia dojedzie premier. Czy dojedzie również prezydent?
2: Nie powiem.
0: Okej. Okay. No dobrze, drodzy państwo, to tutaj rzeczywiście postawimy wielokropek. To wszystko się wyjaśni w grudniu.
2: Tak, tak, w grudniu. Chyba to jest tak, że przed świętami, czy jakoś, no nie wiem dokładnie, kiedy będzie premiera pierwszego odcinka, ale jest tylko 6 odcinków, więc myślę, że w święta będzie.
0: Słyszałam też, że to już jest definitywne zakończenie tej przygody z Ranczem, że już jakby scenariusz został tak napisany, że nie da się niczego dopisać. Rzeczywiście tak będzie?
2: Pani, myśmy się z Ranczem żegnali już 4 razy.
0: No właśnie.
2: To jest 4. raz. Więc ja mówię, nigdy nie mów nigdy. Ja ze swej strony mogę powiedzieć, że bardzo chętnie wrócę do postaci Czerepacha, chociaż rzeczywiście na końcu 6. odcinka znajduje się w takiej sytuacji, zresztą nie, no nie powiem oczywiście, ale to nawet byłoby ciekawe, jeszcze kontynuacja tego wątku.
0: Czyli jednak dałoby się zrobić tam jakiś zakręt.
2: Oczywiście zawsze się daje.
0: Aha.
2: Wie pani, już ludzie, którzy zginęli, potem z martwych stawali, bo się okazało, że mieli brata bliźniaka i tak dalej, albo że to w ogóle nie tak i że z domu, który spadła bomba, gdzieś tam okazało się, że siedział w piwnicy. Wszystko jest do zrobienia.
0: Ale to już bardziej brzmi wtedy jak telenowela brazylijska, a nie jak taki polski serial.
2: No to brzmi jak telenowela, no ale jak mówię, no już parę razy się żegnaliśmy z Ranczem i ta historia przecież trwa. Wilkowyje zaistniały w świadomości Polaków i nie znikną. Nie znikną, szczególnie, że grono fanów serialu jest ogromne, ogromne, nadspodziewanie ogromne. Myśmy przypuszczali, że to będzie dobry serial, ale że tak bardzo zagości nie tyle w domach, co w umysłach ludzi, to tego się nie spodziewaliśmy, bo niby wiedzieliśmy, że to jest coś więcej, że to nie jest tylko opowieść o jakiejś wsi na Podlasiu, tylko opowieść o nas samych, o Polakach, o naszych przywarach, ale też o naszych zaletach i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś taka w dużym skrócie, w pigułce, prawda o Polsce. Tacy jesteśmy i zobaczyliśmy się w tym krzywym zwierciadle i o dziwo bardzo nam się to spodobało.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Artur Barciś.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Czy pan lubi Podlasie? Bo to nie jedyny projekt związany z Podlasiem, w którym pan brał udział, bo też i w filmie o takim właśnie tytule, Podlasie, mogliśmy pana zobaczyć.
2: No tak, akurat ten tytuł moim zdaniem jest niefortunny i zresztą mówiłem o tym, kiedy dostałem propozycję kontynuacji komedii Nic na siłę, że to jest niefortunny tytuł, no ale jakoś tam w Netflixie uważali, że jest okej. A potem się okazało, że miałem rację, bo Podlasianie, widząc siebie, jak mówimy, z tą gwarą taką, czasami może troszeczkę przesadzamy z tą gwarą, czy że dla mnie się to podoba, to jest częste albo zbyt często używany zwrot, to część Podlasian się na to obraziła, albo no, przynajmniej im się nie podobało. Mhm. Przecież to nie jest film o Podlasiu, to jest historia miłosna, o miłości dwojga starszych ludzi, z których jedna się władowała w tarapaty, a drugie próbuje z tego wybrnąć. I to jest o tym przede wszystkim, a nie... jak jest tytuł Podlasie, no to znaczy, że tak wygląda Podlasie. A tak przecież nie wygląda, a przynajmniej nie wygląda tak w Białymstoku, bo to głównie białostoczanie się tak czepiali. Ja często występuję w nie teatrze w Białymstoku, który bardzo lubię, przeuroczy teatr. I tam są widzowie, którzy nie mówią z takim akcentem strasznie mocnym. Ale na wsiach, gdzie kręciliśmy Podlasie, właśnie tak mówią. Nawet bardziej. I często to są Białorusini, którzy tego mówią trochę po polsku, a trochę po białorusku i to wszystko jest takie wymieszane. I tak się zdarza. Bywa i tak, i tak. Wystarczyłoby, żeby to było Nic na siłę 2 i myślę, że nie byłoby problemu.
1: No tak, ale tak nawiązałam do tego filmu właśnie dlatego, że no też on jednak jest w jakichś takich trochę podlaskich, może nie realiach, a klimatach osadzony. No i tak zastanawiałam się, czy to po prostu tak wyszło, czy rzeczywiście na przykład lubi pan ten region Polski?
2: Oj, bardzo lubię. Ten region Polski jest przepiękny. I te Zakola, Narwi i tych innych rzek, no myśmy dosyć dużo tam jeździli po tych, no bo chodziło o to, żeby te plenery wybrać jak najpiękniejsze i tak dalej, żeby to Podlasie pokazać od tej strony takiej, no, że to jest po prostu przepiękny region Polski. Więc jak tego nie lubić? Już nie mówiąc o jedzeniu.
1: To prawda.
2: Moja mama robiła kartacze, tylko że to u nas się nazywały granaty. I ja pochodzę spod Częstochowy, więc tam troszeczkę inne te granaty były, znaczy te kartacze, bo mięso nie było mielone, tylko krojone, takie boczek z kiełbaską i tam z cebulką smażony specjalnie i po to nadzienie. No ale ciasto było takie samo. I uwielbiałem te kluski. No i na Podlasiu oczywiście wszędzie można takie kartacze zjeść. Nie mówiąc o tym, że to wszystko jest takie świeże, takie pyszne. Ja jestem łasuch, ja uwielbiam jeść. I jedzenie to jest dla mnie jedna z najprzyjemniejszych rzeczy. No i tam na Podlasiu to można się po prostu oszaleć od tego jedzenia pysznego.
1: To prawda, widoki, jedzenie, trochę tam nazbierało się takich różnych fajnych rzeczy, choć rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, w filmie Podlasie ten język to tak może niekoniecznie się udał tam. Ale też, czy na przykład dla aktora...
2: Jestem ostatni, który będę się tutaj bronił, no to widzowie zawsze mają rację.
1: Ale czy dla aktora w ogóle wejście na przykład, no bo tak jak pan mówi, pan jest spod Częstochowy, czy dla aktora wejście nawet w taki językowy świat jakiegoś regionu, to jest proste zadanie?
2: Nie, to nie jest proste zadanie, bo bardzo łatwo jest przeszarżować i być może ja czasami tam trochę przeszarżowałem. Co prawda mieliśmy konsultanta na planie od języka, od akcentu i nie zgłaszał jakichś szczególnych zastrzeżeń. Poza tym trzeba pamiętać, że to jest komedia. W komedii czasami troszeczkę można coś, jak w emocjach, jakieś coś się tam wyraża, no to

0: To jest dopuszczalne. No a jak ktoś nie ma poczucia humoru, no to już nic na to nie poradzę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
15: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
16: Super promocja!
17: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
18: Została ostatnia reklama.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zahaczamy tu też trochę temat komedii, poczucia humoru. Też powiedział pan dzisiaj, że już pan i pan Cezary Rzek mieliście dość tego duetu z Miodowych Lat, który jednak był mocno komediowy. To nie jest trochę tak, że jednak no, to jest coś, to była taka rola, taki duet, który się trafia raz na ileś lat aktorowi? To było jednak bardzo pewnie popularne tak, wtedy.
2: Pewnie tak. Miodowe Lata miały gigantyczną oglądalność. Ulice pustoszały, kiedy był nowy odcinek na Polsacie. Bo takiego serialu nie było do tej pory. Poza tym miał ten walor, że każdy odcinek był nagrywany przy udziale publiczności, na żywo, spontanicznie. To wszystko było takie inne. I potem się okazało, że nawet ta dykta w postaci ścian, które mieściły się na tej scenie obrotowej Teatru Żydowskiego w Warszawie, nie przeszkadzała nikomu. Bo potem się jakby gdzieś tam zrozumiałem, dlaczego. No bo właściwie ten anturaż nie był istotny. Istotne były problemy tych ludzi, tych naszych bohaterów i jak oni się z tymi problemami zmagają i jak bardzo chcą szybko zarobić pieniądze, jak bardzo chcą tam oszukać te żony i tak dalej, i tak dalej. Tacy jesteśmy troszeczkę a ponieważ my graliśmy bardzo, bardzo serio, to dlatego to było takie śmieszne. To jest zasługa Maćka Wojtyszki, który bardzo pilnował, żeby tam nie było żadnych żartów, jakiegoś oczka do publiczności, wręcz przeciwnie. Im bardziej byliśmy poważni z tymi swoimi problemami, tym bardziej byliśmy zabawni. No i z Czarkiem Żakiem dogadaliśmy się doskonale. Rozumieliśmy się właściwie bez słów. I lubiliśmy tę pracę. No tyle, że 5 lat to jest długo, a my jeszcze pracowaliśmy w teatrach. Czarek w Teatrze Powszechnym, ja w Teatrze Ateneum. Mieliśmy też swoje ambicje. Chcieliśmy być aktorami uniwersalnymi, a nie wyłącznie komediowymi. I zdarzały się takie sytuacje, że ja sobie mówiłem, nie, już muszę to natychmiast skończyć. Bo na przykład w Teatrze Ateneum grałem wujaszka Wanie. I dramat Czechowa, bardzo serio, nic z komedii. I kiedy wchodziłem na scenę, nagle słyszałem na widowni Norek. Zobacz, to Norek wszedł. No bo z drugiej strony popularność Miodowych Lat była gigantyczna, ogromna i no, musiało mieć to swoje konsekwencje, no ale właśnie też dlatego postanowiliśmy to zakończyć.
1: Ale czy to też było tak, że był pan zmęczony reakcją publiczności, czy jednak sam też pan już stwierdził, że no ta postać już pana męczy, że już pan więcej nie chce tego projektu?
2: Nie byłem zmęczony reakcją publiczności, to tylko były konsekwencje, po prostu ja się nigdy na publiczność nie obrażam. Natomiast razem doszliśmy do wniosku, że się zaczynamy powtarzać, że już w tych ostatnich odcinkach już to było i że już więcej nie ugramy, że to możemy tylko kolejny raz zmagać się z tymi bardzo podobnymi do siebie problemami, a ponieważ scenariusze już od dawna były pisane wyłącznie w Polsce, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, Miodowe Lata były tak zwanym formatem, czyli powstały na bazie takiego amerykańskiego serialu komediowego The Honeymooners. I tylko 30 odcinków było tych amerykańskich, zresztą napisanych nie wiernie ze scenariusza amerykańskiego, tylko jakby na kanwie, no pomysł był tylko, a wszystko działo się przecież w Polsce i z Polakami. No ależ ten odcinków, a było 131, były napisane przez polskich scenarzystów. No i już powoli kończyły się pomysły i sami stwierdziliśmy, że już nie możemy, nic nowego tutaj nie wymyślimy, a powtarzać się nie chcemy. I dlatego.
1: Ale czy czasami przy takich na przykład właśnie projektach, które były kultowe, bo tak chyba można powiedzieć, to trochę podobnie jak i przy Ranczu, nie miał pan takiej myśli, że po iluś latach, że fajnie, gdyby to wróciło w jakiejś formie?
2: Miałem takie myśli, bo lubiłem Tadzianarka bardzo, lubiłem go grać. I nawet był pomysł powrotu do Miodowych Lat, tyle że w formie, no nie już takiej w teatrze, tylko po prostu normalnego serialu. Mhm. I tu już wiedziałem, że to się nie może udać, dlatego że myśmy zrobili taką wersję serialową, normalnego, filmową, taką wersję całkiem nowe Miodowe Lata i to się nie spodobało publiczności, bo woleli to tę wersję teatralną i teraz wracać do tego... No wychodziło na to, że zrobimy to tylko dla pieniędzy. No bo wiadomo było, że no, jeżeli mamy wrócić, to muszą nam za to zapłacić, a odcinanie kuponów tylko po to, nie, to nie miało sensu. I zgodnie z Czarkiem stwierdziliśmy, że no, nie chcemy tego robić.
1: Zostańcie Państwo z nami. Po godzinie 20 wrócimy do rozmowy z Arturem Barcisiem, który jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja. Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
1: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
2: A my to nagramy i puścimy na antenę.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
15: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
16: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
15: Super promocja!
17: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
3: Reklama.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: W Alei Sław, Radia Pogoda, gości dziś Artur Barciś na kolejną część naszego spotkania. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Już teraz pojawi się jeszcze kilka bardzo ciekawych wątków. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: Od właściwie z początku swojego życia zawodowego miał pan takie role, które zostały na bardzo długo z panem. Jak się pan czuje z tym, że co święta cała Polska ogląda pana w Znachorze? Co każde święta, nieważne które.
2: Czuję się świetnie, świetnie, bo to świadczy o tym, że to jest bardzo dobry film. W swoim gatunku jest moim zdaniem arcydziełem. I to był mój debiut na dużym ekranie, więc mogę być tylko dumny i szczęśliwy, że tak pięknie zadebiutowałem. Pięknie nie mówię o moim graniu, tylko o filmie. I cieszę się, no, to jest niesamowite. Moja żona obejrzała to już chyba ze 20 razy i za każdym razem ja wracam z teatru, a ona płacze, myślałem, że coś się stało. Ja mówię, co się stało? Nie, Znachora oglądałam.
1: Ale coś jest w tym filmie, że rzeczywiście wszyscy płaczą na Znachorze, to się po prostu nie da.
2: No taka jest konstrukcja tego, tak to jest zbudowane dramaturgicznie, no o to właśnie chodzi. Ale o to chodzi też w wszelkiej sztuce, żeby wywoływała reakcję, żeby działała na emocje. Płacz to jest emocja, czy śmiech to też jest emocja. To dobrze.
1: Ale czy pan dosiada się do żony i ogląda Znachora razem z nią?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: Nie, bo ja w ogóle nie lubię oglądać siebie na ekranie. Jakoś tak nie przepadam za... Może jestem zbyt krytyczny, zawsze mi się wydaje, że mógłbym to zagrać lepiej. Oglądam oczywiście pierwszy raz. No to jeżeli coś jest pierwszy raz, no to oglądałem, ale już drugi raz nie. Rancho, kiedy pojawiał się nowy sezon i była emisja nowego sezonu, to oczywiście oglądałem, albo z nagrania, no bo często ta emisja była w czasie, kiedy ja byłem w teatrze, bo ja prawie codziennie wieczorem gram w teatrze. No to oglądałem jakąś powtórkę albo nagranie, więc oglądam głównie z ciekawości, co z tego materiału wyszło, bo przecież my nagrywamy jakieś tam poszczególne sceny, dziesiątki ujęć, które potem są zmontowane i ten efekt końcowy mnie ciekawił, bardzo interesował, jak to, co tam wypadło, co zostało, które ujęcie zostało wzięte. No i jak do tego dochodzi muzyka i to połączone jest z resztą scen, no to jest dla mnie ciekawe, jak koledzy zagrali, to wszystko jest bardzo ciekawe. No i przyjęcie, odbiór widzów też mnie bardzo interesuje.
1: Zastanawiam się i zadam to pytanie panu. Gdy pan tak patrzy na przykład właśnie na siebie ze Znachora, to ma pan wrażenie, że to było tak bardzo dawno temu? Czy ma pan jednak takie poczucie, że to było chwilę temu?
2: Chwilę to może nie, bo jednak coś się w międzyczasie wydarzyło. Poza tym Znachor kojarzy mi się dosyć tak traumatycznie, bo ja nakręciłem Znachora, równocześnie kończąc Znachora zacząłem zdjęcia do takiego miniserialu telewizyjnego pod tytułem Odlot, który opowiadał o takim młodym chłopaku na Śląsku, za którego plecami działa się historia, czyli sierpień 80 roku. I żeby zagrać, to była główna rola w tym serialu, musiałem zrezygnować, musiałem zwolnić się z teatru w Warszawie. I bardzo dużo, z wielu rzeczy musiałem zrezygnować dla tego serialu. A dwa tygodnie przed końcem zdjęć wybuchł stan wojenny i cały materiał został zabrany i wyglądało na to, że nigdy światła dziennego nie ujrzy, więc ta moja inwestycja przepadła. Potem Znachor był prezentowany w stanie wojennym na ekranach i to mnie oczywiście cieszyło, ale ja byłem zdruzgotany, bo nie udała się ta inwestycja. Ona się udała połowicznie, bo tam dwa lata później okazało się, że tych materiałów nie zniszczyli, tylko je tam gdzieś schowali w tych puszkach. Potem cenzura wycięła wszystkie sceny strajków i manifestacji i o Solidarności tam nie było ani słowa. Ale ta historia obyczajowa została i serial ujrzał świat. Tam dokręciliśmy jeszcze parę scen i ujrzał świat podzienny, był pokazywany w takim programie chyba dla młodzieży, Ekran z bratkiem czy coś takiego. Ale dlaczego mówię o tym, że miała pozytywny element, bo właśnie w tym serialu zobaczył mnie Krzysztof Kieślowski i zobaczył, jak gram, i zaprosił mnie do swojego świata.
1: No właśnie, bo też o świecie Krzysztofa Kieślowskiego i o pana roli w dekalogu, no to tak mówi się o tym, że najbardziej tajemnicza postać przez pana odegrana. Czy pan właściwie wiedział, co pan gra?
2: I tak, i nie. Z tym, że najpierw jeszcze było Bez końca. Film Krzysztofa Kieślowskiego Bez końca, a potem dekalog.
1: Przeskoczyłam tak tutaj do dekalogu.
2: I tak, i nie, bo wiedziałem, jaką funkcję pełni ta postać. Długo z Krzysztofem rozmawiałem na ten temat i mimo, że bardzo nie chciał mi powiedzieć, kogo gram, bo sam nie chciał tego wiedzieć, nie chciał nazywać tej postaci, żeby ona nie miała jakiegoś konkretnego adresu, konkretu po prostu, tylko była czymś enigmatycznym, jakimś takim znakiem, sygnałem, metafizyką. Ale wiedziałem, po co ta postać jest i co mam zagrać, to wiedziałem. Więc ponieważ te 10 części poznałem wcześniej i wiedziałem, że to są znakomite scenariusze i to się czytało po prostu jednym tchem, jakie to są ważne rzeczy, to cykl o kondycji moralnej człowieka na podstawie 10 przykazań, bardzo luźno do nich nawiązujący, że to będzie coś naprawdę bardzo dobrego. A jeszcze na dodatek, jak bierze się za to Krzysztof Kieślowski i jeszcze najlepsi polscy aktorzy będą w tym grali, no to był wielki zaszczyt i też wielka frajda bycia w tym świecie. No a potem konsekwencje zagrania tej postaci. Napisano wiele, wiele różnych rozpraw, prac i już nie wiem, na całym świecie na temat takiego użycia w filmie postaci, która nie jest dopowiedziana do końca.
1: Wspomina Artur Barciś, który dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM.
1: Dziś gościem Alejsław jest Artur Barciś. Rozmawiamy oczywiście o ranczu, o miodowych latach, ale także o bardzo tajemniczej i specyficznej roli Artura Barcisia w dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy pan na przykład też zastanawiał się, szukał pan sam dla siebie odpowiedzi? Tak naprawdę, kim była ta postać, co miała tam, może nieco wnieść, ale właśnie kim była i po co tam była?
2: Tak. Tak próbowałem sam sobie odpowiedzieć, bo wiedziałem, że Krzysztof mi nie powie. I tak sobie na własny użytek powiedziałem, że gram tajemnicę. No ale jak zagrać tajemnicę? To jest bardzo trudne zadanie, zagrać tajemnicę. No to jak zagrać mleko z siadła albo kamień. To jest bardzo trudne. Więc tak się zmagałem z tym. Czułem intuicyjnie, że to wszystko będzie w oczach, w spojrzeniu, we wzroku. W jakimś bardzo, bardzo oszczędnej mimice twarzy. Że tam będzie ta tajemnica. Ale Krzysztof mi pomógł, niechcący zresztą chyba, bo pamiętam, że drugą część, czyli dwójkę kręciliśmy, ja grałem takiego laboranta w szpitalu, gdzie profesor Bardini musiał wydać, podjąć decyzję, czy Ola Łukaszewicz umrze, czy będzie żył, a był śmiertelnie chory na raka. I wtedy on podejmuje decyzję i wtedy wiedziałem, że ja się mam tam pojawić, że mam się przyglądać mu, kiedy on te decyzje podejmuje. I Krzysiek, ja mówię, ale nie wiem, co mam tu grać. A Krzysiek powiedział, wiesz więcej. I to był klucz do całej postaci, do następnych wszystkich odcinków. Ja po prostu, to było genialne. Po prostu wiesz więcej. I nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kim jesteś, ale wiesz więcej. I ten człowiek podejmuje decyzję, a ty wiesz, co się stanie. No i to już potem wszystko już było proste.
1: No jednak z jednej części pana wycięto. Co czuje
2: nie,
1: aktor?
2: Nie. Nie wycięto mnie.
1: Nie wyszła ta scena.
2: Z jednej części... czyli z siódemki.
1: Tak.
2: Nie tyle mnie wycięto, co po prostu scena między mną a Bogusiem Lindą, kiedy Boguś wchodzi do pociągu, takiej WKD, takiej kolejki, a ja z niej wychodzę o kulach, bo zawsze pojawiałem się z jakimś rekwizytem. Mhm. Ten rekwizyt zawsze był symboliczny. Mhm. A to wtedy wychodziłem o kulach i ponieważ my kręciliśmy na taśmie celuloidowej, i ta scena się po prostu nie nagrała. Znaczy, nie nadawało się do montażu, znaczy w ogóle do ujęcia. I to nie dlatego, że zostałem wycięty, tylko po prostu nie można było tego zrobić. Ale i tak w tym odcinku ja jestem. Wnikliwi obserwatorzy, poszukiwacze tej postaci widzą człowieka o kulach, który idzie tam daleko w tle po peronie. Bo to byłem w tych dwóch ujęciach. A tamto po prostu się nie udało. Nie można było już dokręcić tej sceny. Nie było na to czasu, ale też nie było taśmy. Myśmy mieli bardzo ograniczony dostęp do taśmy. Taśma, to był największy problem w ogóle wtedy. Taśma filmowa. Bo taśma była kupowana za dewizy. Na zachodzie. I Kodak. I to przelicznik do dolara. No, pani nie może sobie z tego zdawać sprawy, ale przelicznik dolara do złotówki wtedy był nieprawdopodobny. To był jeden dolar, to było bardzo dużo pieniędzy. A trzeba było kupować za dewizy, więc taśma, każdy metr taśmy był bardzo drogi. I w związku z tym państwo, bo przecież to nie były prywatne pieniądze, ograniczało tę ilość taśmy, no bo to na wszystko trzeba było, za wszystko trzeba było płacić, a szczególnie ograniczało dla takich filmów, takich reżyserów, którzy są niepokorni, którzy nie są w służbie, że tak powiem, partii i rządu, więc dawali nam tej taśmy mało i bardzo możliwe, już nie pamiętam teraz, bo nie byłem wtajemniczony w te szczegóły, ale wiem, że po prostu nie starczyło chyba taśmy, po prostu, żeby to dokręcić, ja już nie mówię o kłopocie, bo to była trudna scena, trzeba było kolejka, WKD, no logistycznie to było trudne, więc po prostu chyba Krzysiek machnął ręką i mówi, no to trudno. A nie było mnie rzeczywiście w ogóle w dziesiątej części, bo nie było jej w ogóle w scenariuszu. I teoretycznie właściwie były takie poszukiwania, Krzysiek nawet ogłosił taki konkurs, że gdzie Artur mógłby się tu pojawić i były tam różne pomysły, wszystkie były niedobre. I ja na własną szkodę wpadłem na pomysł, żeby mnie tam w ogóle nie było. I wtedy powiedziałem do Krzyśka, mówię, słuchaj, jeżeli był w wszystkich 9 częściach, no to tu też gdzieś jest, tylko go nie pokazujemy, po prostu. Poza tym to się robi taka metafora, że może on ten, co był w 9 częściach, to jest oko kamery na przykład, albo reżyser, który stoi zawsze za kamerą. No i tak zostało.
1: Co pan bardziej lubi? Bardziej pan lubi występować w produkcjach filmowych czy w teatrze? No bo to życie teatralne też ma pan bardzo bogate.
2: Miałem nadzieję, że nie zada pani tego pytania.
1: Bo wszyscy to pytają.
2: Tak, to jest pytanie na każdym spotkaniu, ono musi paść.
1: Musi paść, no bo to jest...
2: Ale to jest pytanie... Przepraszam, naprawdę nie chcę pani obrazić, ale to jest niedorzeczne. Dlatego, że,
1: dlaczego?
2: Niedorzeczne, dlatego że to są dwa różne sposoby wykonywania tego zawodu. Gdybym miał z czegoś zrezygnować, to byłbym w skrajnej rozpaczy.
1: Pan powiedział, że zrezygnował pan na chwilę z teatru, żeby grać właśnie w serialu wtedy.
2: No ale na chwilę zrezygnowałem. Mm. Nie miałem w planach, że zrezygnuję z teatru. Mm. W ogóle, ja tylko zrezygnowałem z etatu w teatrze, a ponieważ była to główna rola, rzadko się dostaje główne role w serialu, gdzie w ogóle nie schodzę z ekranu, to liczyłem na to, że a scenariusz był świetny, to liczyłem na to, że po emisji tego serialu, już nawet przed emisją, ja po prostu nie opędzę się od propozycji. No a tu stan wojenny i wszystko się jakby...
1: Trochę jak pandemia później.
2: Właśnie. Tak, więc nie przewidziałem tego. Natomiast nigdy z teatrem nie zamierzałem się rozstawać. Teatr jest niezbędny.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: dwójek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeler, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Radio Pogoda.

0: coś w sobie mają kwisy.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Pomyślałam sobie o tym, że z pańskiego punktu widzenia, jako osoby, która jest cały czas w zawodzie, no to, to się, te dwa światy wydają się właśnie jakby zupełnie inne, ale też no jakby, że nie da się wybrać jednego. Ale my też tak jako widzowie, no to czasami sobie myślimy, że a fajnie, no tutaj ma aktor film, jeden film, drugi film, serial, no to może jakoś tak trochę mniej pracy trzeba w to włożyć, szybciej przychodzą efekty w postaci, nie wiem, popularności, czy nawet niestety mówiąc wprost, pieniędzy niż z teatru.
2: No może i tak, ale wtedy, znaczy po pierwsze to nie od nas zależy. Mhm. Jeżeli gram w teatrze, to kończę jedną sztukę i za chwilę zaczynam następną i następną i następną. I, no przynajmniej ja tak mam. W filmie niekoniecznie. Przecież po skończeniu zdjęć do Rancha ja przez 8 lat nie grałem w ogóle w żadnym filmie. Nie dlatego, że nie chciałem. Dlatego, że nie dostawałem propozycji. Mnie nawet nie zapraszano na castingi, bo się opatrzyłem. Mhm. Bo reżyserzy uznali, że no to Rancho to już tak zrobiło z niego takiego tak opatrzonego aktora, że już po prostu nie chcieli. Tak się zresztą bardzo często zdarza, kiedy serial okazuje się no bardzo, bardzo, nie mówię kultowym, ale takim, który zapisuje się bardzo mocno w świadomości widzów, i po prostu aktor, który grał główną rolę, wydaje się już w innych rolach

0: pewnej komedii, tym bardziej, że to był taki thriller polityczny, a grałem bossa małomiasteczkowej mafii, bardzo złego człowieka, i jakoś tam udało mi się chyba przekonać. No a teraz znowu coś się zaczyna dziać. Nie chciałbym uprzedzać faktów, ale wygląda na to, że na wiosnę zagrał główną rolę w filmie, który nie będzie komedią, i to będzie taki film, taki scenariusz, na który każdy aktor czeka całe życie.
1: O, oh, wow. Czy to jest film na faktach? O jakiejś prawdziwej postaci?
0: Nie. To jest scenariusz, który napisał Tomasz Szafrański. Bardzo ciekawy reżyser. Koledzy mi zazdroszczą, będziesz pracował z Tomaszem Szafrańskim. Tak, ale nie chciałbym zbyt wiele mówić o tym filmie, bo jeszcze to jest w fazie projektu, albo nawet tak.
1: Projektu?
0: Nie. Scenariusz jest napisany, jest świetny. Mhm. Teraz są gromadzone, budżet jest zgromadzony. Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę zaczniemy zdjęcia. I to jest taka główna rola, że po prostu nie schodzę z ekranu. A scenariusz jest świetny, naprawdę świetny.
1: Chciałam zapytać też jeszcze o powrót Znachora, bo prawdę mówiąc, oglądając tego nowego Znachora z 23 roku, no to tak czekałam, czy się pan pojawi, no i pojawił się pan. Czy to było też dla pana takie fajne doświadczenie, że jednak może pan w pewnym sensie wrócić do tego projektu?
0: Tak, choć to nie był powrót do tego projektu, bo to był zupełnie inny scenariusz, chociaż oparty na powieści Dołęgi Mostowicza, ale jednak inny.
1: Mocno unowocześniony.
0: Sceptyczny trochę, ale jak przeczytałem scenariusz, który był bardzo dobry, to sobie powiedziałem właściwie dlaczego nie. Poza tym postać, którą mi zaproponowano, czyli ten kamerdyner, to jest zawsze bardzo ciekawe dla aktora do grania, dlatego że kamerdyner to jest taka postać, którą państwo traktują jak mebel, czyli jego nie ma właściwie. Mogą mówić o wszystkim, a on stoi i oni się zachowują tak, by on nie miał oczu ani uszu i ani rozumu. Czyli taki kamerdyner bardzo dużo wie, tyle że niewiele może powiedzieć, no ale czasem może coś zrobić i ten kamerdyner akurat zmienia bieg historii. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Więc z przyjemnością przyjąłem tę rolę. Poza tym spodobało mi się takie nowe odczytanie tej historii. Że to jest historia, jak w naszym starym Znachorze, Ania Dymna, taka paniusia z dobrego domu, Tomek Stalkinger, no to już taki hrabia, że Matko Boska, a tutaj ci młodzi, to są młodzi ludzie, bardzo młodzi. Tacy, to jest ich pierwsza miłość, taka szalona, bezkompromisowa. To było ciekawe i zresztą ci młodzi aktorzy świetnie to zagrali. Są wszyscy świetnie zagrali. Poza tym też udział w filmie, który posługuje się zupełnie nowymi narzędziami. Ta historia opowiedziana jest dzisiejszą techniką. Mhm. Są drony, nie drony, jakość taśmy i tak dalej. To wszystko jest, to jest niebo a ziemia. Przecież kręciliśmy też na tej taśmie celuloidowej, chociaż akurat Znachor miał dosyć sporo taśmy, bo był zakładany.
1: Przedział był większy.
0: Tak, poza tym nie był w żaden sposób polityczny. A tutaj przecież żadnej taśmy praktycznie chyba nawet nie ma, bo jest jakaś tam awaryjna, ale tak to się zapisuje wszystko cyfrowo. Można dorobić, przerobić, można tam ptaki dokleić albo wyciąć. Wszystko można teraz zrobić.
1: To jeszcze nie koniec naszego spotkania z Arturem Barcisiem. Wracamy za kilka muzycznych chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Artur Barciś dziś jest gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Jak słyszeli Państwo przed krótką przerwą, rozmawialiśmy między innymi o Znachorze, bo zobaczyć mogli Państwo Artura Barcisia oczywiście w Znachorze z lat 80., a także w Znachorze z lat 2020.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czyli jednak siłą rzeczy pewne porównania włączają się, gdy bierze się udział, jak sam pan powiedział, w innym projekcie.
3: No tak, tak, tak. To znaczy, no, nie da się tego nie porównywać. No to jest podobna bardzo historia. Chociaż miałem żal do scenarzystów i potem do efektu końcowego, bo ten doktor Dobraniecki, który no, w tej wersji netflixowej jest gorszym człowiekiem niż Piotr Franceski, bo tutaj on jest świadkiem tego, jak tamten jest bity i tłuczony i tak dalej, i dla kariery po prostu ucieka z tego miejsca i do samego końca właściwie jest postacią negatywną, to w takim filmie, który ma pewien schemat zawsze, że to się dobrze skończy i tak dalej, to taka zła postać powinna zostać jakoś ukarana. Mhm. A on nie jest ukarany i ja powiedziałem, żeby mu chociaż ptak nasrał na głowę. Żeby cokolwiek, albo chociaż na but, na cokolwiek, żeby mu się stało złego, to ja jako widz byłbym usatysfakcjonowany, bo wina, no, kara musi spotkać. A tu nie spotkała, no i moim zdaniem to był błąd.
2: Czyli taka jednak jest panu poczucie, że film powinien nieść pewną misyjność?
3: No nie wiem, czy akurat taki film musi być misyjny, no ale to...
2: No ale kara musi być.
3: Sprawiedliwość. Sprawiedliwość się należy.
2: Okej. Na swojej stronie internetowej ma pan napisane: aktor musi grać, by żyć. Co to dla pana oznacza?
3: To oznacza potrzebę. To nie jest tylko zawód, który wykonujemy. To jest taka jak oddychanie, potrzeba wychodzenia na scenę, potrzeba stawania na planie filmowym, potrzeba grania jest czymś takim immanentnym w naszej psychice. I kiedy ja śpiewałem w moim recitalu Artur Barciś Show, który ciągle gram, występuję w całej Polsce, który jest takim stand-upem z piosenkami, śpiewam tę piosenkę, którą napisał Marcin Sosnowski, mój przyjaciel. Aktor musi grać, by żyć. A potem powstała książka, czyli taki wywiad Rzeka, który napisaliśmy razem z Kamilą Drecką. Właśnie jaki tytuł? Ja wybrałem ten tytuł Aktor musi grać, by żyć, ponieważ my pisaliśmy tę książkę w pandemii, kiedy ja właściwie w ogóle nie grałem i to niegranie było niezwykle bolesnym doświadczeniem. Ja oczywiście robiłem wszystko, żeby jednak coś robić. Pisałem wierszyki, czytałem je, czy tam recytowałem przed kamerą, na YouTube, zamieszczałem wszędzie, no bo też ja jestem takim człowiekiem bardzo prospołecznym i staram się jednak uczestniczyć w tym życiu. I po prostu ta potrzeba grania jest we mnie jakoś taka bardzo, bardzo mocna. Więc aktor musi grać, by żyć, jest oczywiście sformułowaniem metaforycznym. No bo jak nie będę grał, to też pewnie będę żył, ale to życie będzie dużo gorsze.
2: Miał pan taki moment w swoim życiu, że jednak pan pomyślał, że może jednak coś innego niż grania?
3: Nie. Nigdy nie miałem takiej myśli nawet. Natomiast spróbowałem różnych innych form. Czyli no, od wielu lat jestem reżyserem i reżyseruję różne przedstawienia i właściwie przynajmniej dwa w roku zdarza mi się mieć dwie premiery, których niekoniecznie gram. Czasem gram, czasem nie. Niedawno wyreżyserowałem uroczą komedię pod tytułem Ding Dong, czyli Karma wraca z Piotrkiem Szwedesem, Olgą Bończyk, Kasią Skrzynecką, Asią Kurowską. Taka, myślę, że wyszła coś bardzo dobrego w swoim gatunku. Ale nie gram w tym. Teraz największe wyzwanie, jakie mnie czeka, to bal w operze Juliana Tuwima, którego premiera odbędzie się 25 września w Teatrze Polonia. No i to reżyseruję, gram główną rolę, jedyną, bo nie mam partnerów. Mam tylko kukły, z którymi będę prowadził jakieś dialogi. No a ten arcypoemat Tuwima, który jest piekielnie trudny, ale też, no to jest wielkie wyzwanie dla aktora, żeby to zrobić. No i Krysia Janda mnie tak jakoś namówiła, żebym to zrobił. No i jestem w trakcie pracy nad tym monodramem.
2: Trudno się reżyseruje samego siebie?
3: Bardzo trudno. Bardzo trudno, szczególnie kiedy ja zazwyczaj, kiedy reżyserowałem jakieś przedstawienie, to nie dawałem sobie jakichś dużych ról. Albo jeżeli reżyserowałem na przykład Nerwice natręstw, to jest takie przedstawienie, które zagraliśmy już niedługo, będzie z 1000 razy, to miałem dublera, czyli jakby reżyserowałem to przedstawienie i tę postać, którą ja miałem zagrać, grał wtedy Andrzej Zieliński, znakomity aktor, który... na którym ja to ustawiałem. A potem tylko wszedłem w już ustawioną rzeczywistość. Bal w operze nie mam żadnego zmiennika i muszę to zrobić sam. Chociaż mam wspaniałych współpracowników. Jurek Satanowski pisze mi muzykę, już napisał bardzo dużo, już mam część tej muzyki, ale jeszcze pracujemy. Scenografię zrobił Wojtek Stefaniak, z którym pracuję od wielu, wielu lat i to jest według mojego pomysłu taka konstrukcja uniwersalna, na której będę tam szalał. Efekty specjalne robi mój syn Franek, który jest znakomitym mistrzem tego rodzaju projekcji, animacji, różnych takich. Bo bardzo mi zależało na tym, żeby to nie był taki monodram, w którym aktor stoi i recytuje wiersz Tuwima, tylko żeby to było widowisko, żeby to było ciekawe, żeby to było teatralnie efektowne. No i mam nadzieję, takie będzie.
2: Czyli zapraszamy do teatru, zapraszamy przed małe ekrany, no i trzymam kciuki, żebyśmy mogli już na wiosnę spotkać się i porozmawiać o tym dużym ekranie.
3: Jestem pełen nadziei. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby to się stało.
2: Artur Barciś był moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękuję pięknie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Reklam.
20: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
21: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu Zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
22: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes. Więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej, i z tej północnej.
21: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
22: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
21: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
22: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
21: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
22: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie 2 spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska, warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki. A takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki u Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
21: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
22: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska, szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promil tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji i w jaki sposób odbierany jest też dziś. Jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
0: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
22: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest Gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
0: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
22: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
1: I takie nieporozumienia, prawda?
22: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
0: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
22: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyoshi Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury, zanim wystygnie kawa, i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
0: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
22: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która, mam wrażenie, coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka, gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
0: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
22: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
0: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
22: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
0: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
22: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
22: Dziękuję.
0: Czas na temat inwestycyjny.
2: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowickiej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia od nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
0: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
20: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
3: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie tutaj z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj, rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności. ludności obrony cywilnej i mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. I tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak jako administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
4: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
21: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
4: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń, różnych kryzysów. Myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach, czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą. To była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Niskiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł. Muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu. A myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki. I myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane związane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
21: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
4: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, no przed, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno-medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już od tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie, agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią. Jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po trzech dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
21: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
4: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych, jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie dwa kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie no, po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców. Nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
21: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
5: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek. Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małeki zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry. Ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić i kilka lat temu mieszkanki, mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza. A więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Eki z Małeki do ulicy Kaliera.
21: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
20: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
21: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
6: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach. Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy, jak zawsze, na najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecana przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
21: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
7: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
21: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
7: Myślę, że trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
21: A co można jesienią w Poznaniu robić?
7: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
8: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
21: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
8: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
21: Witam w klubie.
8: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
21: I później październik.
8: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
21: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
19: No, ciężkie. Ze względu głównie na pogodę. Bardzo zmienna.
21: W Poznaniu również?
19: Tak, tak. Bardzo dużo deszczu, niestety, i tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
21: A teraz jesień. Jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
19: No, tak, bardzo w porządku na razie.
21: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
19: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
21: A jest pani jesieniarą tak zwaną?
19: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
21: Książka, gorąca herbata z miodem.
19: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
21: Bo jakbyście podsumowali tegoroczne lato, jakie ono było?
23: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
24: Choć troszkę zimne w Polsce.
21: A w samym Poznaniu również zimne?
24: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
21: Tak, teraz jesień. Jesień może też być fajna?
24: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
21: A co można jesienią robić w takim razie?
24: No, my wracamy na studia w październiku.
23: Więc się tutaj, myślę na pewno, ale też
24: z
23: korzystać.
24: Z dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
21: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
23: Oj, to zdecydowanie. Pod kocykiem usiąść, poczytać.
24: Przebywanie w parku.
23: Obejrzeć sobie wieczorem. Pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
21: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
23: Tak.
24: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas w Poznaniu.
23: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
21: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
25: Ciepłe.
26: Ale pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu.

0: dobra książka.
1: Herbata i kocyk, tak. No.
2: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
3: No, ciepłe, fajnie było.
2: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
3: Chodzić do parku.
2: Widzę, że w ręku kubek tak, z kawą jest.
3: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
2: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
4: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
2: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
5: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznaj.pl/mim/staż/.
2: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października. A my zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy teraz do nowego zoo w Poznaniu.
6: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w nowym zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zachowanie. Jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta. A druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę.

0: perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują, także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pantek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy. Natomiast, no właśnie, potrzebują do życia lasów, potrzebują do życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa, i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego, jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły. No i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego, co wiem, to z dosyć przystojnym młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
1: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pantki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pantkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie zorganizowane na terenie placówki.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
3: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
3: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, zanalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło. Albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie. No albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia. No i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
1: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
3: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, no można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali nierzadko z łopatami, z traktorami, przyczepami, gdzie te różne miejsca były po prostu uprzątnięte i porządkowane. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, z anomaliami pogodowymi.
1: A tak a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
3: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej. Więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha, czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła. Korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
1: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
3: aspirant Martin Halacz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
4: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
1: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
4: No, głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie. Także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
1: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
4: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki, no wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: A jak to tak, żeby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
4: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
4: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
4: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury.
1: W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu grzyby są sprawdzane w dni powszednie od 7.30 do 14.30. Ruszają też sobotnie dyżury od godziny 10 do 16.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Stanął war przed jej wyobraźnią. Zdławił ją gorzki żal i ból gnębiący. War był już dla niej nieuchwytny. Gdzie jest i co się z nim dzieje? Wyjechał i przepadł. Znowu ani wieści, ani słowa od niego. Mówił Kmietowiczowi, że wkrótce wróci, więc dokąd się udał? Po otrzymaniu wiadomości o jego wyjeździe, Kasia odgadła od razu, że pojechał grać. Nie zwierzyła się nikomu z tego przypuszczenia, będącego dla niej pewnością. Początkowo chciała natychmiast jechać do Wiednia, ale już nie starczyło jej sił duchowych. Nie mogła. Lecz Krystyn Zachojski i Mochyński przypuszczali to samo i nawet nadmienili coś o możliwości gry. Widocznie zdradził się kiedyś przed nimi. Wtedy Kasia ubłagała brata, by pojechał i odszukał Wara. Okazało się jednakże, że Edward w Wiedniu był tylko przejazdem. Dokąd wyjechał, nikt nie wiedział. Po powrocie Krystyna zaczęły się dla Kasi ciężkie dni walki z rodziną, która skłaniała ją do rozpoczęcia kroków rozwodowych. Edward zaciężył już na Kromiłowie tak poważnie, że Zachojski, przeczuwając upadek rodzinnego majątku i ruinę Kasi, występował już bezwzględnie. Rodzice jej, mieszkający stale za granicą, gdzie mieli posiadłość, odezwali się także z protestem przeciw Zabrzydowskiemu, obiecując przez swoje stosunki ułatwienie rozwodu. Nawet oboje Mochyńscy byli za tym i popierali Zachojskich, nie szczędząc Wara. Kasia oparła się stanowczo myśli o rozwodzie. Nie kochała Wara. Miłość jej dawna dla niego rozwiała się ostatecznie podczas jego pobytu w Lecie. Pozostała już tylko gorycz trująca serce. Rozwód byłby dla Wara ostatnią zgubą, a Kasia chciała go ratować. War teraz wzbudzał w niej nieznośne dla niej samej uczucie litości. Z chwilą, gdy ono zbudziło się w niej, urok Wara i jego na nią wpływ runął bezpowrotnie. Lecz nie zaniechała myśli o jego ratunku. Własne życie było już dla niej przekreślone. Pozostawała praca, która miała być jej celem i wypełnieniem pustki życiowej, wraz z Tomkiem i jego przyszłością. Ale w sercu Kasi było jeszcze coś, co domagało się zrozumienia i co ją niepokoiło. Obecnie czuła w sobie wzrastanie tej mocy, bo już tak nazwać ją musiała. Szła ku niej także nie na oślep, ale z ufnością, dziwnie pociągającą i z porywem bardzo żywym. O ile myśl o Warze męczyła jak potworna groza przyszłości, o tyle Andrzej przyciągał ją ku sobie siłą nową. Koił jej stargane nerwy i napawał wiarą i przywiązywał ją coraz bardziej do siebie. Stał się już dla niej koniecznym uzupełnieniem życia. Zgnębiona i smutna biegła zawsze do niego jakby po ratunek duchowy. Przy nim uspokajała się, nabierając nowego zasobu sił. Łagodził ją i trwożył jednocześnie, ale trwoga ta nie była przykra, raczej przeciwnie. Działała ożywczo. I teraz Kasia stwierdziła to samo w odczuwaniu bliskości Andrzeja. Podniosła głowę i spojrzała na niego. Był mroczny. Zatracił istotnie dawną pogodę. Jego wzrok spłynął ku Kasi. Drgnęła, ale nie odwróciła oczów. Trwali tak przez chwilę, jakby nic nie istniało krępującego ich wyznań wzajemnych. Wypowiedzieli sobie w onej minucie bardzo dużo. Raptowny ostry głos dzwonka od ołtarza rzucił ludzi na kolana. Dębosz przyklęknął tuż prawie przy kolanach Kasi. Musiała zapanować nad sobą, by nie pochylić się ku niemu, by nie wyciągnąć do niego ręki. Bo przez splecione palce widziała jego twarz. Przybladł, skurcz jakiejś walki był w ściągnięciu brwi i zaciśniętych ustach jego. Gdyby nie klęczący obok Strzelecki i Pobóg, Andrzej nie potrafiłby się zwalczyć, by nie dotknąć czołem splecionych dłoni Kasi. Po nabożeństwie Towarzystwo zaproszone przez księdza poszło na plebanię, po czym razem z proboszczem na obiad do Dęboszów. Idą już, idą! Wołała Franka, stojąc za węgłem domu od strony kuchni. La Boga, toć piękne te panie, a że oczy bolą patrzyć, Felek, choć ino tu przypadł się krzynę, gadaj, która dla ciebie najudatniejsza? A gęby tak znowu i nie ozdziawiaj, cie, widzisz go, jaki ciekawy. Kiej patrzyć, to patrzyć, wszyćkie one piekne. Najchybciejsza ta, co ostatnio przyjechała tym autem, kiej lustro. Aha, to Tomkowa dziedziczka. Pewnie, co tak świarna jest. Nasz pan jak zorza był, kiej ją witał. Musi on ją lubić, ojej. Toć ona męża ma. A czemu on nie przyjechał? Tomek peda, że on okrutnie wielki pan i srogi. Musi tak ono i jest. Bo jak ja się pytał szofera, czemu i pani sama przyjechała, to najpierw nie chciał do mnie wcale gadać, a potem to powiedział tak. Pan je na swoim majątku, a pani na swoim i tylo. Tak ja się w mig dorozumiał, co razem nie mieszkają, no to i razem nie jeżdżą. Akurat ci takiemu kulfonowi siofer wielkich państwa zaroprawdę powie juści, a ja miarkuję, co tam je jakiś sekret. Gospodyni idzie, ostrzegł Felek. Oboje pobiegli do kuchni. Dębosz oprowadzał gości po swoim gospodarstwie. Interesowali się wszystkim i podziwiali wzorowy porządek panujący tu na każdym kroku. Panie Pobożyna i Strzełecka, zawołane gospodynie, były ciekawe każdego szczegółu. Najwięcej to mnie obchodzi, mówiła wesoło Dada, ponieważ my obecnie na Sławochorze mamy gospodarstwo rolne, mniej więcej takie same na razie. Zaczynamy wszakże uprawiać dopiero grunta, leżące od tak dawna odłogiem. Jurek gospodaruje w Poturzycach, a na Sławochorze ja jestem administratorem, śmiała się. Państwo tam mają lasy w większości i zresztą tam inne warunki gleby, zupełnie różny warsztat. Ja główny nacisk kładę na rolę i mleczarstwo, rzekł Dębosz. Widziałem pana lasek, mówił Pobóg, i prześliczną łąkę. Ileż pan wysiewa ogółem? Ciekawym, bo pola się w kulturze. Andrzej zaśmiał się swobodnie. Moje gospodarstwo wobec uchani i krąża wyda się panu zabawką. Mam ogółem 60 morgów. No więc to na nasze zagorodowe stosunki bardzo dużo. Wysiewam 20 morgów oziminy, połowa pszenicy, 10 morgów jarzyny, 10 przeznaczam na okopowe i tyleż na koniczynę. 3 morgi łąki i lucerniki i 5 morgów wynosi lasek, który państwo widzieli. Pod ogrodem i budynkami mam z górą 2 morgi. Oto moja sadyba. Ale mam już sporo narzędzi rolniczych i siewnik rzędowy. Krów Jędrek ma 10 sztuk i bardzo ładnych, wtrącił proboszcz, i 6 tęgich koni. A prócz tego kładzie nawozy sztuczne. Trzodę chlewną wyprzedaje bekonami, gdyż to tu popłaca, a odciągi mleka bierzemy z naszej udziałowej mleczarni w Zagórzanach. A gęsi? Tyle, że ha! Zawołał Tomek w ferworze. Wszyscy się zaśmieli, wiedząc, że malec był przedtem gęsiarkiem. W wolnych chwilach od prac artystycznych biegł zawsze na pola, rzekł znowu ksiądz, gładząc głowę pacholęcia i patrząc na Kasię ciekawie. Opowiadał mi dużo o swoim życiu, zanim go pani zabrała do dworu. A czy nie tęsknisz, Tomek, do Nur Lisich? Tam było jego muzeum, objaśniała Kasia, opowiadając o zwiedzeniu kryjówki Tomka. Chłopak ciągnął ją za rękę. Chodźmy do sadu na śliwki, ręklody. Są i węgierki, i no jeszcze zielone, a zimowych jabłek i grusz tylachna. Włoskie orzechy prędko będą dojrzałe. Kasia poszła z nim i wszyscy tam podążyli. Z daleka ujrzeli Kadeja w sitku cudacznym na głowie, zajętego przy ulach. Jednocześnie podeszła do nich Dęboszowa. Uśmiechnęła się zakłopotana. Żeby państwa pszczoły nie pocięły, bo miody podbieramy trochę na podwieczorek. A już też państwo macie tych uli piękny zastęp, zawołał proboszcz. 30 sztuk jak jeden ul w ula, co roku przybywa. Pasieka rośnie jak na drożdżach, aż pachnie patoką. Umykajmy stąd, bo monstra się z nas porobią. I proboszcz pierwszy dał przykład do odwrotu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Przeszli w głąb ogrodu między stare lipy, skąd poza parkanem rozciągał się widok na rzeczkę obrosłą olszynami. Pójdziemy tam, jakieś źrebięta na wygonie się pasą, zawołał ciś po bóg, podbiegając. To nasze, rzekł Wojtuś Dębosz, tegoroczne, a ten duży, kasztan, rocznik od siwki, ale ona już sprzedana. Widzi pani, jak to ten bąk wszystko wie, śmiał się ksiądz. Nieodrodny Dębosz, ale ty wszakże masz być lekarzem, kochanku, he? Co ci tam po koniach? Ja będę lekarzem, ale na wsi, to i konie będę miał. Już tak sobie obmyśliłem, że będę w Zagórzanach albo w Bąkach doktorem. Widzisz go, masz, a nie będziesz ty w tych Bąkach bąków zbijał, he? My tu z Jędrkiem kiedy szpital wybudujemy. Szpital, la Boga, to straszna rzecz, szepnął przerażony Tomek. Ja bym tam doktorem nie chciał być. Ha, ha, ha, śmiał się ksiądz. O, ta artystyczna dusza. Zwrócił się do Kasi. Jak to różne zamiłowania objawiają się już u dzieci. Ksiądz proboszcz znał pewno i pana Andrzeja małym chłopcem, spytała Zebrzydowska. A jakże? Toż to na moich oczach rosło. Bardzo to porządnych ludzi dzieci i szczęśliwie się wdali w rodziców. Obejrzał się na Wojtka, ale on już biegł z towarzyszami do źrebiąt. Tylko przewyższyli rodziców oczywiście, nauką i kulturą. Wojciech dbał o kształcenie synów. Andrzej wyjątkowo zdolny, ale i wyjątkowo pracowity. Teraz ma 30 lat, a ile już zdziałał? Dyplom inżynierski i tyle różnych prac. Umysł to niezmiernie czynny. Zresztą pani najlepiej wie. Tak, uchodził wśród kolegów za jednego z najbardziej myślących inteligentów, rzekła Kasia. Szkoda tylko, że jakoś żenić się ani myśli. Pani Wojciechowa bardzo byłaby rada, żeby Jędrek założył rodzinę. No ale jego wola dla niej święta, a że jemu to na razie nie w głowie, wtedy i ona milczy. Dzielna kobieta, jak prowadzi dom, jak się do syna całkiem nowoczesnego zastosować potrafi? Pani to już pewno także zauważyła, nieprawdaż? Proboszcz zerknął na Kasię parokrotnie, widząc jej zamyślenie. Mnie głównie uderzył serdeczny stosunek matki z synem i jego dla niej cześć, pomimo wszakże ogromnej różnicy umysłowej między nimi. To się rzuca w oczy i to wzrusza. I to zapewne wytwarza przedziwnie miłą atmosferę rodzinną w ich domu. Dom pobożny, szczerze katolicki, ludzie bardzo uczciwi i rodzina zgodna. Chociaż już zupełnie nowoczesne mają poglądy, ale tradycje pozostały i to te najlepsze, mówił proboszcz. Kasia przypomniała sobie znowu Wara i jego żarty z tradycji, gdy była mowa o Andrzeju. A ot, droga wysadzona cała czereśniami, zawołał Tomek. Jak ja tu przyjechałem, to były czereśnie akurat największe. Zbierało się i wysyłało do miasta. A co się jadło? Ojej! To już także pewno kultura wprowadzona przez pana Andrzeja. I nie niszczą, nie objadają, nie łamią gałęzi? Pytała Kasia. Andrzej umiał tak wpłynąć na młodzież wiejską, że oszczędza drzewa i dlatego sadzi się coraz więcej. Proboszcz pokazywał Kasi kapliczkę przy drodze obsadzoną śliwkami. O, widzi pani, węgierki najlepsze. Drzewa całe, ślicznie, rozwinięte i pełne owoców. Jeszcze zielone, ale już barwy nabierają. Nikt tu ich nie tknie. Drzewa te Jędrek oddał na użytek szkoły, gdy dojrzeją śliwki. Dzieci mają bal. No, u nas w Kromiłowie to by się nie udało. Wyłamaliby gałęzie, śliwki zaś zjedli na zielono. Widocznie nikt nie zadbał o wprowadzenie rygoru w tym zakresie. Trzeba i trochę cierpliwości. Jest chyba jeszcze jeden czynnik ważny. Oto pana Andrzeja słuchają, bo on jest z nich, podczas gdy dwór wpływów takich mieć nie może. Dworom nie ufają, od swoich łatwiej przyjmują nawet kulturę. Gdyby przeto takich ludzi jak Dęboszowie było u nas dużo, wtedy i Zagórzan natworzyłoby się mnóstwo. To pani przyznaje, że więcej takich ludzi po wsiach, a i wsie będą inne. Stanęli na mostku, zanurzonym w olszynach i poszli brzegiem rzeczki, bystrej jak potok górski. Dada Strzełecka zawołała do męża. Patrz, Jurku, ta fala zbyrczy jak w naszym Dunajcu. Jeno ma mniejsze porochy z kamieni i mniej przezroczystą wodę. Kasia, która była blisko, podsunęła się do Dady. Opowiadał mi pan Andrzej, że Sławochora ma prześliczne położenie. W ogóle siedziba państwa zachwyciła go. Górskie gniazdo, odrzekła Dada z ożywieniem. Zaledwo pół trzecia roku tam mieszkamy, a zdaje się mnie, że to moje rodzinne strony. Samo mieszkanie nasze jest bardzo fantastyczne. Mała część starych ruin odrestaurowana i tak sobie tam żyjemy. Z czasem może postawimy dom, na razie i tak jest dobrze. Pan Andrzej trochę romantyk, więc mu się Sławochora podobała. Tak samo ja oceniłam Zagórzany, właściwie Zagrodę Dęboszów. Prawda, jak tu u nich miło? O tak, odrzekła Kasia. Na każdym kroku znać upodobania właściciela. Prócz rzeczy praktycznych, ile poezji. Kwiaty, nawet kilka pięknych sztamów różanych, na ścianie domu rozpięte winogrona. Dom wygląda jak solidna altana. Przyznam się, że Zagórzany zrobiły mi bardzo miłą niespodziankę. Ja się dużo tu nauczę, śmiała się Dada. A wewnątrz domu? Mówiłam o tym do księdza, podchwyciła Kasia. Pani to zna, bo i u państwa panuje taki sam rodzinny dobry nastrój. Ale dla mnie? Zawahała się, lecz dokończyła śmiało. Dla mnie to takie nieznane, a jakieś piękne, jak bajka. Smutek drgnął w głosie młodej kobiety. Dada popatrzyła na nią serdecznie. Zapanowała chwila ciszy, po czym Dada, zbliżywszy się nieco do Kasi, jęła mówić poufnie. Odczuwam panią i rozumiem w zupełności. Trochę i ja byłam swego czasu w podobnym położeniu po stracie rodzinnego domu. Zresztą pani zna zapewne moją historię od Romków pobogów. Tak, przeżywała pani ciężkie, nawet tragiczne chwile, wiem. Kasia powiedziała to tak jakoś miękko i mile, że Dada od razu poczuła się zupełnie rozbrojona. Chwile były tragiczne, ale ciężkich było kilka lat i to najwcześniej młodości, pierwszego poranku życia. Może dlatego właśnie obecne szczęście nasze jest tym droższe dla mnie, że tak wiele cierpiałam. Ocalała pani w porę od gorszej niedoli. Kasia wypowiedziała te słowa pod wpływem własnego znękania i zawstydziła się swej odruchowej szczerości. Ale Dada była także szczera, więc nie tylko nie wzięła za złe słów Kasi, lecz ją to zjednało dla niej ostatecznie. Były same, pomiędzy olszynami, oddalone dużo od całego towarzystwa. Tak, droga pani, ocalałam istotnie, ale nie sobie zawdzięczam to, o nie, tylko mojemu Jurkowi, który mnie kochał pomimo mego szału i mężowi pani, który mnie porzucił dla innej. Tak jak mnie teraz, szeptem dodała Kasia i wiedziona jakimś ogromnym wstydem czy żalem osunęła się w ramiona Dady. Obie były wzruszone i jakby zbratane ze sobą. Szły przez chwilę milcząc. Dada pierwsza przemówiła. Urok pana Edwarda był bardzo silny, skoro zdołał oderwać mnie od narzeczonego, którego kochałam i skoro potrafił zniweczyć pani zamierzenia życiowe i zupełnie inne projekty, a sądzę, że i poglądy państwa były całkiem różne. Jednakże pomimo to wszystko nie oparła się i pani jego urokowi. Dowiedziawszy się o waszym ślubie, nie byłam zdziwiona, ale ani trochę nie wierzyłam w trwałość waszego szczęścia. Pan Edward nie jest stworzony dla rodziny. On już takim pozostanie.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

uczucia jej dla Wara zanikły. W pewnej chwili Dada rzekła, wskazując na idącego z daleka po Boga z Andrzejem: zapewne jej historia Romka jest pani znana. Owa księżniczka gruzińska była czas jakiś flamą Romana w niewoli bolszewickiej i potem, gdy z nią uciekał, przyjechała z nim razem do Warszawy i porwała za sobą pana Edwarda, podobno nawet bez własnej intencji. Między pobogami po tym fakcie trwał czas jakiś pewien rozłam, ale pobóg to charakter i wola nader silna, więc wszystko to poszło w zapomnienie. I teraz znowu tworzą najszczęśliwszą rodzinę. Zwyciężyło ognisko domowe. On kocha żonę niezmiernie, to wyczuwa się od razu. Pan Edward panią także kochał, a jednak nie. War kochać nie potrafi. On zna tylko szał. Może pani ma rację. Zresztą czy to jego wina? Szepnęła Kasia. Cała jego młodość pusta, wychowanie... A jego matkę pani pewno znała? O tak, rzekła Dada z akcentem niewymagającym objaśnień. Więc czyż to wszystko nie miało wpłynąć na jego strukturę duchową? O ileż bardziej od jego matki szanowna jest matka pana Andrzeja. Chociaż to kobieta prosta i bez wykształcenia. Ale ile w niej serca, a nawet jakiejś szczególnej powagi i, powiem, wdzięku w roli matki i gospodyni. Dlatego ją syn czci, pomimo, że umysłowością odbiegł od niej bardzo daleko, rzekła Dada. Pan Andrzej to także człowiek, który powinien w życiu znaleźć szczęście, na jakie zasługuje w zupełności. Kasia milczała. Strzelecka spostrzegła jej wzrok skierowany na Andrzeja, idącego opodal, i zrobiło jej się żal uczuć i ludzi, którym niesądzone jest szczęście. Czy państwo długo z sobą kolegowali? Gdy ja po maturze bezpośrednio wstąpiłam na Politechnikę, Andrzej już rok studiował, po 5 latach bytności na froncie, dokąd poszedł zaraz po maturze. Inwazja bolszewicka pociągnęła go znowu na front, ale pomimo to na rok przede mną skończył studia i otrzymał dyplom inżynierski. Dada miała jeszcze mnóstwo pytań na temat Dębosza, lecz powstrzymała się od tej niedyskrecji, wiedząc i tak już bardzo wiele. Jak tu ładnie, zawołała Kasia, wskazując na wieś na tle lasu okoloną skrętem rzeki. Słońce spojrzało na Zagórzany, jakże świecą dachy. Domostwo Dęboszów w promieniu świetlnym wyzłocone wygląda jak kwiat, a łodygą jego jest rzeka. Widzi pani ten pióropusz dymu nad błyszczącym dachem? To symbol rodzinnego ogniska, które tam płonie. Tam jest zarzewie domowego ogniska, ale ono właściwie jeszcze nie płonie, odrzekła Dada. Dopiero gdy pod ten dach wejdzie żona pana Andrzeja, wtedy... Ale ten dom, teraz, w słońcu... I dym nad dachem, prosty jak równy oddech gospodarzy, nasuwa istotnie szczególną analogię szczęścia rodzinnego. Niech pani przyjedzie do nas, do Sławochory. Zobaczy pani nasze gniazdo kochane, znowu w innym rodzaju, jakieś archaiczne. Szczęście rodzinne gości i u nas. Ognisko domowe płonie bardzo jasno. Jaka pani szczęśliwa, szepnęła Kasia, walcząc ze wzruszeniem. Owszem, pojadę do państwa z radością, by się nasycić widokiem ludzi, którym dane było mieć naprawdę swój dom i rodzinę. Uściskały się w milczeniu. Kasia może pierwszy raz w życiu odczuła tak silnie brak rodzinnego szczęścia. Dada zrozumiała ją wybornie i pod wpływem tego uczucia spytała nagle, niespodziewanie, czy pani była zaręczona z panem Andrzejem przed poznaniem swego męża? Fala krwi uderzyła na twarz Kasi, poczuła się jakby zdradzona. Nie, odrzekła, nie patrząc na Dadę. Strzelecka zmieszała się. Przepraszam panią, ale widziałam dziś na biurku pana Andrzeja fotografię waszą, koleżeńską, i tak mi się zdawało. Kasia milczała, lecz w duszy jej powstało nagle pytanie, nigdy poprzednio nieistniejące. Gdybym nie poznała Wara,
czy byłabym teraz żoną.

0: Andrzeja? Nie znalazła w sobie ani zaprzeczenia, ani nie chciała pytania tego rozwijać. Lecz nie było ono dla niej przykre i nie było zbyt obce. Chcąc odwrócić uwagę Dady od siebie, Kasia zawołała na Tomka i zaczęli razem rwać gałęzie kaliny z krzaków rosnących gęsto na wysokim brzegu rzeki, obsiane już gronami czerwonych jagód. Wtem ozwały się dźwięki harmonii i głośne wołania Strzeleckiego. Prosimy do nas, pani Kasiu, Dado, prosimy. Z naręczami kaliny Kasia, Dada i Tomek poszli spiesznie w stronę grupy mężczyzn i dzieci. Oczom ich przedstawił się szczególny widok. Na wzgórku, nad rzeką, siedział jakiś suchy, zwiędły człowieczek i z nadzwyczajną brawurą grał na ogromnej harmonii, kiwając się na obie strony i wykonując zabawne rzuty głową, jakby akompaniament do swojej muzyki. Na twardym zaś gruncie wysokiego wybrzeża, porosłym, nikłą trawą, Jerzy Strzałecki tańczył w najlepsze oberka z Joasią Pobożanką. W drugiej parze Ciś Pobóg i Wojtuś Dębosz kręcili się, wyczyniając jakieś niezwykłe figury. — Kto to? Co to? Bal? — pytała Kasia i Dada. — To nasz grajek okoliczny, Krokiewka. Wędruje od wsi do wsi z zamiłowaniem, wszędzie mile widziany — objaśnił Andrzej. Ogromnie lubi grać do tańca. O tak, hulajcie państwo, co tam, że na trawie mała bieda, wołał proboszcz. Strzałecki puścił Joasię i podbiegł do Teresy Pobożyny. Był rozbawiony. Proszę do oberka. Jakie tam ceregiele, Romek, bierz panią Kasię, Jędrek, powierzam ci moją żonę, oj, dziś. Teresa, śmiejąc się, trzepnęła go po ramieniu, ale opór nic nie pomógł i musiała okręcić się parę razy. Potem Strzałecki porwał wesoło pobogowi Kasię, wreszcie zabrał Dadę od Andrzeja, a jemu oddał Zebrzydowską. Dzieci tańczyły jak rozhukane źrebaki. Oberek ochoczy zataczał kręgi, a Krokiewka w zachwycie wyprawiał najcudaczniejsze miny. Dębosz nie puścił już Kasi, rozbawił się i szalał w oberku. Oboje unosiła młoda, żywiołowa ochota. Wirowali po łące, jakby nie dotykając ziemi. Jędrek, źle tańczysz, za prędko, krzyknął Strzałecki. Andrzej nie słuchał. Kasia, roześmiana, zajrzała mu prosto w oczy. Jędrek, źle tańczysz, powtórzyła z nieopisanym wdziękiem. Andrzej zadrżał, jakby go kto oblał ukropem. Zwarli się oczami na moment. Przygarnął ją mocniej do siebie, okręcił i rzucił się na kolana. Przyklęknął w tańcu raz, drugi i tak już przyklękając okrążył cały plac. Wpadli oboje w otwarte ramiona Strzeleckiego. Bójcie się Boga, czy pani Kasia jeszcze żyje? A toż wariat ten Jędrek unosił panią jak burza. Andrzej ucałował ręce Kasi, rozpromieniony. Ogromna czerwona kula słońca skryła się już za lasek, gdy rozbawieni tańcami wrócili do domu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

pyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Thank you.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co sprawdzasz, tato?
4: A przelew z pensją.
3: Tak, co miesiąc?
4: Co miesiąc.
3: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
4: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.zmpoznan.pl.
0: Reklama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

0: tato.
1: A przelew z pensją.
0: Tak, co miesiąc?
1: Co miesiąc.
0: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
1: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.

trzymają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się

0: Krzysztof Dełkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

Umalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

Zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć